0: SK2 Rzeszów.
1: W poszukiwaniu szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Mama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
3: No teraz o poranku chłodno i przydadzą się cieplejsze kurtki, ale później w regionie zrobi się całkiem przyjemnie i na termometrach w Rzeszowie krośnie. Czy jaśle zobaczymy od 19 do 21 stopni maksymalnie. Dziś sporo słońca, padać nie będzie. Uwaga, kolejna noc, ta przyszła, też będzie bardzo chłodna, na termometrach około 3 stopni. Jutro do 22. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Marszałkowskiej, do tego w pobliżu Ronda Kurania i Ronda Pobitno.
2: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
4: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Jest zielone światło od prezydenta. Rząd zapowiada obniżki cen paliw już w weekend. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rządzący uzależnili od tego wprowadzenie kolejnej odsłony programu CPN. Co teraz czeka kierowców, o tym Michał Skolimowski.
5: Szczegóły są dopracowywane. Rozporządzenia powinny zostać wydane w najbliższych godzinach. Obniżki mają pojawić się już w weekend. Wyniosą najpewniej około złotówki na litrze, mówił mi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
6: Chcielibyśmy, żeby ta obniżka była podobna, jak miało to miejsce w sierpniu, ale konkretnie, czy będzie to 80 groszy, czy złoty 10, pewnie okaże się w najbliższych godzinach.
5: Prezydent długo blokował ustawę, ale ostatecznie ją podpisał. Tak Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję.
7: Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. I zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
5: Jednocześnie prezydent, ale już w trybie następczym, skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
4: 6 osób trafiło do aresztu, to w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Wcześniej 11 osób usłyszało zarzuty, dwie z nich odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali za udział w niej, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
8: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
4: Grupa wystawiła też dokumenty ułatwiające legalizację pobytu w Polsce co najmniej 200 cudzoziemcom, między innymi z Rosji. Trwa policyjna akcja Świeć przykładem, noś odblaski. Ze względów bezpieczeństwa jest to ważne, zwłaszcza teraz, kiedy dzień jest coraz krótszy, mówi Marta Bajor z policji w Bełchatowie.
9: Zwłaszcza poza terenem zabudowanym będziemy kontrolować oczywiście osoby. Przypominamy o obowiązujących zasadach. Na terenie niezabudowanym po zmroku mamy obowiązek noszenia odblasków, jeżeli jesteśmy niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego.
4: Za brak odblasków po zmroku można dostać nawet 500 zł mandatu.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: SK2 Sport.
4: Portugalia z kolejną wygraną w Lidze Narodów, mimo braku w kadrze Cristiano Ronaldo. Tym razem Portugalczycy wygrali 4-2 z Danią. Skutecznością zaskakuje Grecja, która ostatnio wygrała z Niemcami, a wczoraj zremisowała 2-2 z Holandią. Z kolei Niemcy zanotowali pierwszą wygraną pod wodzą Jurgena Kloppa, pokonując 2-0 Serbię. Hubert Hurkacz mimo porażki w pierwszym secie wygrał i awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Pekinie. Polak pokonał Lernera Thiena 5-7, 6-3, 6-4 i zagra w 1/8 finału.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
10: Na początku myślałem, że wygrałeś życie, ale teraz jakby...
11: Przegrałem życie.
10: Wiem, że trochę przegrałeś życie. No wczoraj była wypłata, pochwalcie państwo, co zrobiłeś.
11: Tak, znaczy nie, no ja nie mam zwyczaju akurat chwalić się drogimi podróżami, ale rzeczywiście tak, wczoraj wróciłem ze stacji benzynowej.
0: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
11: A dziś się dowiaduję, że ta sama wycieczka last minute przeceniona.
10: Nie mogłeś do last minute poczekać. Już w weekend. Przecenione wszystkie, więc już jedzenia byś za to miał, chłopie.
11: Tak to jest, widzicie. Zawsze czekajcie z tankowaniem do weekendu.
10: 3 po 6, dzień dobry.
11: Dzień dobry.

0: A może na grzyby?
1: A może na ryby? Ale to ryby nie teraz.
0: Nie.
1: Ale rzeczywiście, posłuchaj.
0: Rozmawiałem ostatnio z kimś o tym, że znowu nas

0: wierzbi w nosie, coś alergicznie.
1: Że coś pyli.
0: I właśnie to może nie chodzi o to, że pyli, tylko że faktycznie wszędzie jest wysyp grzybów. Nie to, że tylko w lasach roszczą, tylko są te mikrogrzyby też gdzieś na korach drzew, na krzakach.
1: No jesień, moja droga, pogoda ładna, to i grzyby wyskakują jak po deszczu. A ja się tak zastanawiałem, bo mój szwagier na przykład uwielbia jeździć na grzyby.
0: No.
1: Ja się później dowiaduję, że wiesz, zajeżdżam na przykład czasami do niego, prawda, a on już tutaj tego w pełnym rynsztunku. Pytam się, gdzie idziesz, szwagier? Pewnie idziesz, nie wiem, papę na dach montować, nie? On mówi, nie, z grzybów wróciłem, zobacz, ile koźlaków, czy tam maślaków, czy czego tamkolwiek licho nie przyniesie z lasu, przyniósł. Do tego moi rodzice na przykład. No. Ostatnio też się dowiedziałam, że oni z rana na grzyby.
0: A, tak nie, jest. Że tego, no, na grzyby. Tylko bardziej
1: tylko
0: na grzyby.
1: Od razu do lasu.
0: Okej,
1: no.
0: Dobrze.
1: Tak więc, moi drodzy, nie wierzę, że nie słuchają nas jacyś grzybiarze.
0: Ale my osobiście musimy się przyznać, my trochę nie pojmujemy fenomenu chodzenia na grzyby.
1: To jest pierwsza sprawa. Co jest fajnego w chodzeniu na grzyby, to jest pierwsza sprawa.
0: Znaczy, ci, co chodzą na grzyby, to pewnie wiedzą.
1: No to proszę mi wytłumaczyć tutaj. A druga sprawa jest taka, że ci, co chodzą na grzyby, to niech mnie sprzedadzą jakieś... No nie wiem, fajne patenty na znalezienie grzyba. Czy to się trzeba schylać cały czas, żeby dobrego grzyba znaleźć? Czy wystarczy nóżką pogrzebać między tymi listkami, żeby
0: czy
1: jakiegoś grzyba
0: znaleźć? Czy trzeba znać las jak swoją kieszeń?
1: Tak. Czy trzeba drzewo obejść z prawej czy z lewej strony, żeby fajnego grzyba znaleźć?
0: Tak. I ogólnie jakbyście zdradzili, gdzie i jakie zbiory, to już by było najmilej. Będziemy milsi dzisiaj dla innych grzybiarzy, tak?
1: 726-826-826. Albo Messenger. Można pisać, można nagrywać głosóweczki, ale przede wszystkim oczywiście można zadzwonić do nas i porozmawiać z dwoma miłymi panami, którzy o grzybach nic nie wiedzą.
0: Gdzie i jakie zbiory?
1: O. Zapraszam.

0: Połówka się tak kiwa w lewo i w prawo i bung, bung, bung. Dobrze, 18 minut po godzinie 6. Ja wiedziałem, że o tej porze to nie śpią albo grzybiarze, albo mleczarze. Ale dzisiaj o grzybach rozmawiamy, a nie o mleku.
1: Tak.
0: No, więc czekamy na te wasze telefony, na 7268268266.
1: Jest głosóweczka, gdzie i jakie zbiory?
2: Śniło mi się, że byłam w lesie i zbierałam grzyby.
0: No.
2: Rano, w momencie się szybko podniosłam, poleciałam na rynek, bo mówię, no cholera, ja nie byłam na tych grzybach, więc trzeba je będzie kupić. A tam są po 30-40 zł za kilogram. Normalnie mózg staje w poprzek.
1: Okej.
2: Okay. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy. Czyli jakby dowiedzieliśmy się z tej głosóweczki, gdzie nie chodzić na grzyby.
0: Na bazar, nie chodzimy na grzyby.
1: Na bazar się nie opłaca.
0: Tak, ale do lasu już można.
1: Albo
0: i
1: można też śnić.
0: Śnić o grzybach?
1: Tam jest za darmo.
0: Ciekawe, czy, a ciekawe, ciekawe, o czym nasza słuchaczka kochana śniła. Czy o kurkach, czy o maślaczkach, czy o szatanach.
1: A, to mógłby być albo piękny sen, albo koszmar. Koszmar, tak. Zupełny koszmar.
0: 7268268268. Gdzie na grzyby i jakie macie patenty na to, żeby dobrego grzyba przynieść do domu? Dajcie znać.
1: Palcie się też zbiorami. SK2. Pamiętam, w tamtym roku zdjęcia wysyłali do radia. Jeden gość wysłał zdjęcie
0: swojego grzyba?
1: Tak, znaczy grzybów nawet.
0: Nawet grzybów.
1: Cały kosz?
0: Grzybów.
1: Cały bagażnik, to było pod sufit zapchane wszystko było.
0: Nie mów, że tirem jechał.

0: Budka. Budka, może pod budką coś da się znaleźć. Budka suflera na antenie Radia SK. 26 minut po 6. Do tych grzybów wrócimy jeszcze, spokojnie, bo się odzywacie się, grzybiarze, dziękujemy.
1: Pod budkami to kiedyś tulipany leżały tylko. Natomiast, moi drodzy, teraz Czechy, a w Czechach policja zatrzymała nielegalne transporty mięsa. Tak jest.
0: Też do jedzenia coś.
1: I to nie byle, ale to nie było byle jakie mięso, absolutnie nie. To jest ponad 600 kg mięsa do kebabów.
0: Ale czemu zatrzymali?
1: No przewozili w samochodzie, który nie miał tak ani żadnej lodówki, ani żadnej klimatyzacji. To wszystko, wiesz, powoli zaczynało śmierdzić. Do tego te jogurty, z których się sosy robiły. No wszystko było nieświeże.
0: Czyli podwozie było złe i podwozie też było złe.
1: No i takie mięso do kebabów nakryli policjanci w Czechach i nie będzie kebabów w Czechach.
0: Czyli mówiąc po kebabowemu, gruba sprawa, która...
1: No, po której inaczej. Cienko będzie śpiewał pewnie, tak mi się wydaje.
0: No, czyli...
2: No tak średnio bym powiedział. Tak średnio. No.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
12: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Za oknami złota polska jesień i ta pozostanie z nami przez cały nadchodzący weekend, a także i w przyszłym tygodniu. A dziś na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie, zobaczymy od 19 do 21 stopni maksymalnie. Będzie sporo słońca, padać nie będzie, no i najbliższa ta nadchodząca noc też będzie chłodna od 3-4 stopni. Zobaczymy na plusie na termometrach. A teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej, Kopistor i Powstańców Warszawy.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: 6.31, News SK2, Anna Łobocka. Już w ten weekend ma być tańsze tankowanie o ponad złotówkę na litrze. Prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiadał, że sfinansuje z tych pieniędzy kolejny pakiet CPE. Włoskie i francuskie ekipy uratowały dwoje polskich alpinistów w masywie Mont Blanc. 20-letni wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jego stan nie budzi niepokoju. To był rekordowo krótki lot. W niespełna 8 godzin kapsuła Dragon z czworgiem astronautów dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dla porównania, w lutym poprzednia załoga potrzebowała na to ponad 30 godzin.

0: Prima ballerina od Margaret. 38 po szóstej. Jest sygnał, czyli że trzeba takie stare nagłówki odgrzebać. Trzeba sprawdzić te zaszarzałe gazety, które tu pod stołem się walają. I sprawdzić, czy
1: tak
0: czegoś...
1: Szeleszczo.
0: Czegoś ciekawego nie ominęliśmy sprzed kilkunastu lat.
2: A to nawet ponad 20 dzisiaj.
0: No.
2: 2 października 2004 roku. WP pisała tak.
0: Mieszkańcy Łodzi okradani z impulsów.
2: Ponad 100 lokatorów w bloku przy ulicy Leczniczej 17 otrzymało zawyżone rachunki telefoniczne za wakacyjne miesiące.
0: Według Telekomunikacji Polskiej wszyscy dzwonili na numer 0300, aby skorzystać z usługi, dzięki której można doładować konto w telefonie komórkowym na kartę i tym samym mieć więcej minut na rozmowy. Połączenia miały być wykonywane po północy, a mieszkańcy mają za nie zapłacić nawet trzykrotnie wyższe rachunki, ponad 200 zł.
2: Większość mieszkańców to osoby starsze, które mają tańszy pakiet telekomunikacyjny. Twierdzą, że nigdy nie korzystały z tego rodzaju usług. Prawdopodobnie łodzianie padli ofiarą złodziei impulsów telefonicznych, którzy podłączają się do skrzynek TPSA i doładowują w ten sposób konta telefonów komórkowych na kartę.
0: Czyli tak, złodzieje kradli seniorom impulsy. Ale z tego, co słyszymy, wszystkiego nie ukradli, bo jak seniorzy patrzyli na rachunek, to impuls podskoczył.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki...

0: Chodzisz i szukasz i nie ma ciebie. Ale może kiedyś się znajdzie. Jak śpiewa z kolei Reniusi z winnym utworze.
1: No właśnie, właśnie. Ja chciałem powiedzieć, że jesteście niezawodni. Nasi słuchacze są jak zawsze niezawodni, bo odpowiadają na moje wiekopomne pytanie, dlaczego się w ogóle chodzi po te grzyby do lasu.
2: Panowie, a gdzie indziej bezprawnie tak sobie z nożem możecie pochodzić?
0: No, widzisz? Mam was, grzybiarze. Grzyby to tylko przykrywka, tak? I scyzoryk sam się w kieszeni otwiera. Dobrze, dzisiaj o tych grzybach rozmawiamy sobie.
1: I proszę bardzo, odezwał się nam nożownik Paweł, który z nożem latał po lesie i cały zlew kurków, kureczków.
0: Kurek?
1: Tak, no to są dwa kurki.
0: Znaczy, w moim zlewie są dwa kurki, od ciepłej, od zimnej. Jak coś. No, ale tu cały zlew, nie,
1: zobacz,
0: naprawdę. Nie wiem, ile litrów ma ten zlew i my się też na grzybach nie znamy, ale skoro to takie żółtawe, no to chyba to są kurki.
1: Chyba tak.
0: I tutaj Paweł był dość tajemniczy, bo napisał mazurskie lasy, a tego jest w Pierony przecież, więc dokładnej lokalizacji tych kurek nie znamy i nie wiemy co i jak.
1: To odbieramy jeszcze telefon na 726-826-826.
3: No cześć, na z tej strony.
0: Cześć.
3: Ale wyście trafili, bo ja cały tydzień codziennie chodzę na grzyby po pracy. Do tej pory w tym sezonie to 1038 podgrzybków.
0: Jaka precyzja!
3: Wyliczyłam co do jednego, jak?
0: A powiedz, Bożenko, jaka lokalizacja?
3: Nie zdradzę.
0: No weź!
3: Okolica Otwocka.
0: Dobra, to i tak zawężone.
1: No, czyli wiecie, Radom, Rzeszów, Kraśnik, w tych okolicach, no, okolica Otwocka.
0: No ale ważne, że są, nie? Ponad 1000, proszę bardzo, w tym sezonie.
1: Nieważne jakie.
0: Ważne jakie, no żeby się nie otruć.
1: Tych czerwonych nie zbierajcie.
0: Dobra, dzisiaj o grzybach też będziemy rozmawiać, bo przecież będziemy mieli dzisiaj panią Ładochę u nas w programie i czekamy na nią. Powinna za niedługo się pojawić.
1: Dla ciebie Ładocha, dla mnie Daria.
0: No, no dobrze, tak powiedziałem, tak. No, po prostu.
1: Także inaczej będzie smakowicie już po 7. Przygotujcie swoje kubki.
0: Tak. A tymczasem.
1: Smakowe.
0: A tymczasem 7 minut pozostało do 7.
1: Komórki, no to.

0: Malinowy. Malinowy Król od Urszuli. 100% polskiej muzyki u nas w Radiu SK2. 4,5 minuty zostały do 7.
1: Czy w lesie rosną maliny?
0: Rosną.
1: Tak?
0: Dzikie, takie.
1: A, czy
0: nie wiem, nie znam się.
1: Piosenka w temacie w takim razie.
0: Ale nie o tym. Słuchajcie, o tym, że będziemy ściemniać po 7. Nasza zabawa, w której 100 zł do wygrania. Albo ściemnia Jarząbek, albo ściemnia Wajda, albo ściemnia i Jarząbek, i Wajda. To inaczej się nie da.
1: Ja się
0: po prostu trzeba odgadnąć, kto ściemnia.
1: Zastanawiałem się, czy jest w przestrzeni publicznej taki drugi konkurs, gdzie tak łatwo można zgarnąć stówkę na weekend na przykład. Nie ma.
0: Nie ma? Już
1: nie
0: sprawdziłeś to?
1: Nie, no oczywiście, no, że
0: więc
1: sprawdziłem.
0: Więc proszę bardzo, teraz można się zgłaszać. Pamiętajcie, zgłaszacie się jakąś ściemą, bo my najpierw sprawdzamy, czy wy potraficie ściemniać, bo jak potraficie, to może też potraficie odgadnąć, kto ściemnia. Zgłaszamy się ściemą SMS-owo
1: na 7268268826 albo na
0: Messengerze.
1: Tak jest.
0: Tam zostawiacie swój numer telefonu.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinno?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Gastorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
15: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda. I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
20: Teraz o poranku przydadzą się cieplejsze kurtki, ale później pogoda nas porozpieszcza i na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy od 19 do 21 stopni maksymalnie. Dziś też będzie sporo słońca, no i padać nie będzie. Nadchodząca noc 3-4 stopnie na plusie maksymalnie. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego i Powstańców Warszawy na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Pobitno i bus pasy obowiązują do 9.30.
19: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
21: Jest 7 News SK2, Anna Łowocka. Od jutra tańsze tankowanie, nawet o złoty 30 na litrze. Rząd pracuje nad kolejnym pakietem CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szczegóły Michał Skolimowski.
22: Ostatnie godziny to intensywne prace resortów finansów i energii nad rozporządzeniami. Podpisana ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji już kilkadziesiąt minut po prezydenckim orędziu, informował minister finansów Andrzej Domański.
23: Dobrze, że możemy przystąpić do działań. Ceny paliwa w Polsce będą niższe.
22: I to już w weekend. Kierowcy odetchnęli z ulgą.
24: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
25: No troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
22: Prezydent z kolei podkreślał, że za wysokie ceny paliw odpowiada rząd. Ma też wobec niego konkretne oczekiwania.
26: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
22: Rząd, jak słyszymy, przygotowuje się na kilkumiesięczną interwencję.
21: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźb wobec niego zostało umorzone, ale rodzina kwestionuje tę decyzję. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa w sprawie gruźb. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
2: Okropnie się czuję. Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie. Jest radek, który powiedział, że Katarzyna G. zleciła mu zabójstwo mnie i mojego mecenasa.
1: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mai mówi, że wciąż czuje się zagrożony, a przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
21: Rozpoczął się sezon infekcji. Eksperci zachęcają do szczepień.
3: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID. Natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
21: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, a szczepienia są szczególnie ważne dla seniorów, kobiet w ciąży i małych dzieci.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: SK2 Sport.
21: Rumunia trzecim rywalem polskich piłkarzy w Lidze Narodów. W dwóch poprzednich spotkaniach kadra Jana Urbana wywalczyła tylko punkt. Ostatnie wspomnienia z reprezentacją Rumunii mamy z 2018 roku. Wtedy w eliminacjach do Mundialu dwukrotnie wygraliśmy, a Robert Lewandowski zdobył w sumie 5 bramek. Początek dzisiejszego meczu o 20:45. W tej chwili Maja Chwalińska walczy w pierwszej rundzie turnieju China Open. Jej rywalką jest Dajana Jastrębska. To spotkanie już się rozpoczęło. Trwa pierwszy set. Na razie prowadzi ukraińska tenisistka.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: Macha rękami.
18: No macha.
6: O co ci chodzi?
18: Światowy Dzień Uśmiechu dzisiaj.
6: No to uśmiechnij się.
18: No właśnie, uśmiechnijcie się, brygada. Coś się tak cicho. Halo, pan tam z tyłu. Odwrotnie pan trzyma transparent.
6: Ale jest piątek, już można.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: I co?
18: Nic, graj.
6: Nic, co mam grać?
18: Graj, piękny cyganie. No.
6: Dobrze.

0: Tip-tip-tip-tip-tip-tara, a je, je. A, będziemy je i je za chwilę. Ilja Rząbek je i Wajda je, bo Daria nam właśnie SMS-a napisała, że ma dla nas zupę.
1: Jaką?
0: No, grzybową chyba, bo jutro program z grzybami, no to chyba grzybowa. My też dzisiaj o tych grzybach dużo rozmawiamy. Także, no, czekamy. 11 minut po 7, pamiętajcie, że za chwilę będzie nasza zabawa Ściemnia się. Jeszcze można z Ciemą się zgłosić na 726-826-826 albo poprzez Messengera. A tymczasem my dalej przeglądamy internet, bo Polacy za granicą łatwo nie mają.
1: Tak, internet donosi o sytuacji pani Beaty, Polki mieszkającej w USA, która otrzymała rachunek i $11,500 za 5 godzin spędzonych z dzieckiem w szpitalnym oddziale ratunkowym.
0: I teraz wszyscy musimy przyznać, że jednak co Polska, to Polska, nie?
1: Tak, jednak w Polsce może się i jest tanio, prawda? Ale w USA powiedzą ci, no sorry, takie mamy sorry. SK2.

0: Radiu SK2.
1: No i przyszła pora na konkurs, 18 minut po 7. Trzeba by było jakby odgadnąć, kto ściemnia, czy Jarząbek, czy Wajda, czy trzecia opcja i Wajda, i Jarząbek.
2: Tak się też może zdarzyć.
1: Dzisiaj Jacek będzie próbował. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, siemanko.
1: Siemanko, Jacek, trafisz, masz stówę, nie trafisz, nie masz stówy.
3: No jasne.
1: Prosta sprawa chyba, nie? Dobra, jasne. Ważne jest to, że po tym, jak skończymy wypowiadać, mądrzyć się na antenie, to masz 3 sekundy, żeby odgadnąć, kto ściemnia. Dobra?
3: Dobra, no.
1: Przypominam, może być to albo Jarząbek, albo Wajda, albo i Jarząbek, i Wajda. Tak. 3 opcje są. Dobrze, no to zaczynamy.
2: Uwaga.
3: Pierwszy kto mówi?
2: Jarząbek, czyli ja.
3: Dobra.
2: Uwaga. To słuchaj uważnie. Delfiny śpią z jednym otwartym okiem.
1: Teraz mówię ja, czyli Wajda. Krew w ludzkich żyłach, która nie ma kontaktu z tlenem, jest jasno niebieska. Kto ściemnia?
3: Oboje.
1: Dobra.
3: Wajda i Jarząbek.
1: Padło, że oboje, że Wajda i Jarząbek.
2: Nie udało się.
1: Kurczę, pieczone. Albo kurka, bo dzisiaj o grzybach rozmawiamy też. Kurka,
2: tak, ale powiem ci, że w połowie trafiłeś.
1: W połowie trafiłeś, tak. Jak się oczywiście mówi, że oboje ściemniamy, to zawsze ktoś w połowie trafi.
2: Bo się okazuje, że delfiny rzeczywiście śpią z jednym otwartym okiem. Podczas snu jedna połowa ich mózgów odpoczywa, a druga czuwa, aby kontrolować oddychanie i wypatrywać drapieżników.
1: Czyli chwalisz się, że mówiłeś prawdę. Mhm. A wyszło na jaw, że to Wajda ściemniał, ja ściemniałem, bo ludzka krew jest zawsze czerwona. Ta odtlenowana w żyłach ma po prostu ciemniejszy bordowy kolor, a niebieski kolor naczyń to efekt nie flirtowania, tylko tego drugiego. Filtrowania.
2: No, filtrowania światła przez skórę.
1: No dobrze.
2: Dobra.
1: Nauczyliśmy się czegoś nowego. Jacek, nagrody pocieszenia do ciebie. Ślicznie dziękujemy. W poniedziałek kolejna ściema albo może dwie?

0: No tak, tak, tak, tak, tak, tak. 24 minuty po 7. Daria, dzień
1: ale ty
0: dobry.
1: Masz fajne słoiki.
2: Dzień dobry. Słuchajcie, ja przyszłam z zupą grzybową, a Artur się w garnituru ubrał.
0: No on wiedział, co go czeka. Pięknie, piękna to jest sprawa. Będziemy chyba się niedługo zabierać za konsumpcję w takim razie.
1: Z całym szacunkiem, ale ja teraz będę coś czuję, konsumował grzybową z 8 gwiazdkami Michelina.
0: Dobra, brawa dla ciebie. Daria Ładocha z nami.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałam tylko jedno powiedzieć, że ja was znam tylko raz, a przez was i to obu naraz jestem niewyspana.
0: Dziękujemy.
1: Nawet moja żona nie powiedziała mi takiego komplementu.
0: Dobra, słuchajcie, zaraz newsy, a też po newsach będzie PKP, bądźcie blisko.
3: SK2 100% polskich hitów.

0: 10 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje. Nie widzę żadnych słabych stron,
1: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
3: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
11: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
10: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Piątek w regionie będzie słoneczny, padać nie będzie. Później też nam zrobi się znacznie cieplej, bo termometry pokażą nam od 19 do 21 stopni maksymalnie w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Cały czas też przypominamy o buspasach w Rzeszowie. Obowiązują do godziny 9.30. Patrzcie na znaki. A teraz postoicie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Pobitno. Większy ruch również na Rejtana i Powstańców Warszawy.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Ceny paliw na stacjach mogą spaść już w weekend nawet o złoty 30 na litrze, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Przypomnijmy, prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. To pozwoli rządowi na powrót programu CPN. Uwaga kierowcy na A1, spore utrudnienia pod Grudziądzem. Po wypadku na wysokości miejscowości Nowe zablokowana jest trasa w stronę Torunia. Na miejscu pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Erling Haaland pozwał norweskie linie lotnicze. Sprawa dotyczy bezprawnego wykorzystania charakterystycznego wyglądu piłkarza w promocji biletów lotniczych w czasie mundialu. Przewoźnik uważa ten krok prawny norweskiej gwiazdy futbolu za niezrozumiały i godny ubolewania.

0: Na co cię stać, Jarząbku, teraz? Na mlask, dobrze. Dobra. To jest mlask.
1: W żadnej Café de Paris nie dostaniecie takiej grzybowej.
0: Nie, tylko w Café de Studio Radia SK2 ala pani Daria.
1: Ojej. Dobra.
0: A czekaj, nie włączyłem jej mikrofonu, przepraszam cię bardzo.
2: A nie, bo ja za nie mówiłam. Mam nadzieję, że to nie będzie akcja znowu sorry za sorry.
0: Nie, teraz mamy trochę inną akcję, bo już odblokowany jest telefon, można dzwonić. To w skrócie tak, to jest PKP. Czyli pozdrów kogoś piątkowo, 726-826-826. My dzisiaj... jemy, a wy pozdrawiacie. Tak, pierwszy telefon, dzień dobry, słuchamy.
3: Uszanowanie, cześć panowie. Pozdrawiam cześć. Wszystkich pieszących się do pracy, do szkoły i tych, co są na wolnych, oraz taką pewną panią, której nie znam, Tomek z Las Palmas, ale tym razem ze Szczecina.
0: O, proszę bardzo.
1: Ale znał panią, której nie znam.
0: No to zawsze wiesz, coś nowego,
1: ładnie,
0: nie? Kolejny telefon, dzień dobry, słuchamy PKP.
4: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie wszystkich ze Stołówki, szczególnie dział warzywny, szefa, który odwozi kasę Indii, wszystkich kucharzy, kucharki, miłego dziadka.
0: Czyli Daria, jesteś pozdrowiona.
2: Dziękuję z całego serca.
0: Dobra, następny telefon. O, rozłączył się, ktoś nie doczekał. Kolejny, dzień dobry, słuchamy tu PKP.
5: Dzień dobry, z tej strony Biala w Łodzi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Buziaczku,
0: dziękujemy.
1: Kochamy cię.
0: Następny telefon, halo, dzień dobry.
1: Zupko moja.
6: Dzień dobry, ja pozdrawiam moje dzieciaczki, których właśnie wiozę do przedszkola z tyłu, Igorka i Igusie.
1: Czy dzieciaczki najedzone? Śniadanie dostały?
6: Igorek, tak, Iga właśnie w trakcie.
0: Dobrze, a to po wszystkim, słuchajcie uważnie Radia SK2, bo dzisiaj dużo o grzybkach, będzie jutro tak samo i pyszną zupkę na dziś albo jutro będzie można przygotować albo coś innego. Dobra, kolejny telefon, słuchamy.
7: Witam serdecznie, Wojtek z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie wszystkich konserwatorów z Krakowa i oczywiście moją żoneczkę Patti. Oczywiście dla was również miłego dzionka i wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy. Następny telefon. Halo, dzień dobry, PKP.
8: Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie i pozdrawiam wszystkich prowadzących.
0: Dziękuję.
8: Ja tak z tej strony chciałem pozdrowić wszystkich chłopaków, no nie, bo to był dzień chłopaka.
0: A, zaległy. To jest, jak to się mówi, słuchaj, spóźniona, ale szczere. I tego się trzymajmy. Tu się ktoś nie doczekał. I ostatni telefon na dziś. Słuchamy tu PKP.
9: Dzień dobry. Krzysztof się kłania z tej strony.
0: Słuchamy, Krzysiu.
9: Chciałbym pozdrowić Anusiu, mojego misia kochanego, którego bardzo kocham. Chociaż pomimo burz i błyskawic, że to ja bardzo, bardzo kocham się. Pozdrawiam
0: proszę
9: was
0: bardzo.
9: Wszystkich.
0: Jakim poetą poleciał tym? To był Smykiewicz poeta. Pozdrawiamy
1: no
0: też Antoniego Smykiewicza.
1: Skończyłem miskę grzybowej. Skończyły się.
0: I koniec PKP. SK2. Ale wiesz, że ty tą grzybową źle robisz. Ja to siedzę... A, bo ten ma dwie miski. No dobra.

0: No i takie poranki to ja rozumiem, takie piątki to ja rozumiem. W ogóle ile poświęceń, żeby tyle nagotować i takie to jest dobre. Czekaj, muszę cię zobaczyć, monitor muszę przesunąć. Daria Ładocha siedzi naprzeciwko mnie i podgrzałem sobie właśnie. Ty naprawdę całą noc gotowałaś, żebyśmy mogli spróbować tego specjału?
1: No tak, dzień dobry, ponieważ musi być dobry wywar grzybowy. No więc najpierw trzeba grzyby namoczyć, no. Potem trzeba się z nimi zapoznać, popatrzeć na nie. A Jurweda mówi, że nie tylko to, co gotujemy ma znaczenie, ale w jakim jesteśmy nastroju. Także ja bardzo dobrze się nastrajałam do tego, żeby dzisiaj was trochę nakarmić.
0: Specjał, który przygotowała Daria, to jest taki, można powiedzieć, polsko-azjatycki specjał.
1: Tak.
0: Bo typowa grzybowa z borowików to są borowiki, tak?
1: Tak.
0: Szlachetne.
1: Tak. Do tego są tam, no słuchajcie, w panu Tadeuszu było napisane, że borowik jest grzybów generałem.
0: Generał, ale poczekaj, bo tu jest mieszanie właśnie z azjatyckim, nie wiem, no bo tu jest jakieś mleczko kokosowe, tak. Wyczuwam. I kwaskowość tej zupy jest duża.
1: To jest limonka, bo to łączenie pięciu smaków, czyli mamy umami, umami to grzyby, tak? Czyli to, co nam najbardziej smakuje. Do tego wyrównanie, limonka, sok z limonki, do tego dałam też liście limonki, kafir, trawę cytrynową. Tutaj jest takie, powiedziałabym, to jest herezja kulinarna, można spokojnie powiedzieć. I teraz zobaczcie, chłopcy.
0: Groszek.
1: Czy wy uważacie, że tu jest spokojnie jak na grzybach?
2: Nie.
0: Tu nie.
2: Absolutnie.
0: Nie. Tu się
1: emocje
0: tyle dzieje.
1: Emocje jak na grzybach, prawda?
0: Znaczy, tak się mówi, emocje jak na grzybach, a ja bym chciał, żeby w życiu takie emocje były jak w tej zupie grzybowej.
2: Czy trawę cytrynową się je?
1: Nie je się. Po prostu dlatego ona jest w takich dużych kawałkach, drogi panie, żeby właśnie ją... I tak samo tych liści się nie je.
2: Okej, dobra.
0: Dobrze, to słuchajcie, bo tak, jutro masz program o grzybach.
1: Tak.
0: Ładocha na pożarcie, to przypomnijmy. Tak się nazywa twój program sobotni. Zachęcamy, bo tam będzie dużo jeszcze, ty możesz chyba tak samo jak o ziemniakach chyba godzinami o tych grzybach coś czuję mówić.
1: Tak, mogę, ale to jest właśnie paradoks, bo ja nigdy nie byłam na grzybach.
0: No ale masz je skądś.
1: Wystawiam się na woź.
3: Jakie masz źródełko? Zaraz. Źródełko grzybów.
2: Nigdy nie była na grzybach.
0: Nie zdradzisz?
2: Znaczy... Ale jesteś pewna tego, co ja teraz jem?
1: Znaczy, ja się cieszę, że jesteś w garniturze.
0: Dobra, poczekajcie, jak za 2,5 minuty
2: będzie pasowało.
0: Jak za 2,5 minuty się nie odezwiemy, to dzwońcie pod 112. SK2.
2: Chciałem powiedzieć, że chyba innego pana Tadeusza czytaliśmy, bo u niego było na całym 40%.

0: Za dużo gadamy na tej antenie, więc trzeba mięsiste wejście zrobić teraz antenowe. Państwa miasta po 8 726 826 826. Tak się zgłaszamy SMS-owo do naszej zabawy. Na Messengerze, jak się zgłosicie, zostawcie nam swój numer telefonu. Prezent marzeń wartości 500 do zgarnięcia.
1: Ale dzisiaj zgłaszamy się SMS-ami, głosówkami, czy nagrywamy się na sekretarkę?
0: Wszystko. Wszystkie chwyty dzisiaj dozwolone. Jak się zgłaszacie, to dzisiaj, bo mamy o tych grzybach rozmawiamy, ale Daria przyniosła nam nie tylko zupę grzybową, bo jest jeszcze to z kapustka z czym?
2: Kapustka z gorgonzolą i z malinami, ale powiem dlaczego, bo boczku nie było.
0: Mhm. I zamiast boczku maliny?
2: Tak.
0: Okej. Okay. No, i ty już to, ja żomku, widzę, że już oblizujesz kąciki warg, więc już zjadłeś to.
1: Smalec to jest dżem ze świni, to mogli zrobić boczek z maliny, no dlaczego by nie? Żyjemy w takich czasach, że wegetarianie, weganie jedzą
0: jak
1: burgery.
0: Jak oceniasz to połączenie?
1: Powiem ci, nigdy bym nie przypuszczał, że malina z kapustą może tak fajnie smakować.
0: No to zróbmy sposób zgłoszenia się do państw miast dzisiaj taki.
1: Nietypowe połączenia.
0: Dobra, ale żeby nie było tak łatwo, nietypowe połączenia, grzyby z czym? I proszę, piszcie, dzwońcie, nagrywajcie się.
3: SK2. SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Teraz o poranku chłodno, ale później zrobi nam się znacznie cieplej. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy w ciągu dnia od 19 do 21 stopni. Dziś słońca nie zabraknie, padać nie będzie. Apelujemy o ostrożną jazdę do kierowców. Przypominamy również o buspasach. Obowiązują do 9.30 w Rzeszowie. A teraz wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego i Powstańców w Warszawie. Postoicie też na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: Minęła 8, news SK2, Anna Łobocka. Na ten moment kierowcy czekali ponad miesiąc. W najbliższych godzinach mają wrócić obniżki na stacjach, czyli nowy program CPN. To efekt podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadmiarowych zysków. Ceny na stacjach paliw będą niższe już w weekend o złoty 20-30 na litrze.
18: No powraca program CPN, czyli tańsze paliwo.
19: Tak, zgadza się. No jestem z jednej strony bardzo zadowolony, natomiast z drugiej strony jestem średnio szczęśliwy, ponieważ zatankowałem kupowałem bak za ponad 500 zł, no ale z drugiej strony no dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
17: Z kierowcami na jednej z paliw na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Przesyłka poddana szczegółowym badaniom. Prokuratura wyjaśnia incydent w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Trafił tam podejrzany list. Jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności, dwie inne osoby drapanie w gardle. Michał Skolimowski.
0: Wszyscy, którzy źle się poczuli, trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Nic poważnego im się nie stało. Śledczy sprawdzają teraz, czy objawy, które zgłosili pracownicy wojska, mają jakikolwiek związek z przesyłką. List został nadany z Niemiec. W kopercie była kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Nic się z niej nie wysypało i nie wylało, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
14: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
0: To badania daktyloskopijne i genetyczne. Pobrane zostaną też próbki materiału biologicznego. Wszystko po to, żeby ustalić dokładne pochodzenie listu.
17: Sprzętu na razie nie odzyska. Rolnik z Gliwic, Józef Magiera, złożył zażalenie na decyzję o zabezpieczeniu ciągnika. To nim w sierpniu zaorał nową asfaltową drogę. Zdaniem sądu nie wykazano, że traktor jest narzędziem do pracy na roli, a sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
20: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym ja się złumił. Takiego czegoś nie będzie.
17: Sąd nie oddał rolnikowi ciągnika, ale uchylił mu dozór policji.
21: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
22: SK2 Sport.
17: Z Rumunią o pierwszą wygraną wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów w Warszawie. Podejmą reprezentację Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiły się pytania o przyszłość Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
23: Wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
17: Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
21: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
24: Daria Ładocha cały czas z nami. Jeszcze raz dzień dobry. Daria, dzień dobry. Ty wiesz, że Jarząbek to jest taki stalker i on zanim
25: poznaliśmy, to
24: pierwszy raz do studia, to on już cię przestalkował.
25: Prześledziłem twojego Instagrama.
26: No i co tam się dowiedziałeś?
25: Dowiedziałam się na przykład, że wyznajesz miłość słoniom.
26: O, tak.
25: Tak, i to nas łączy, na przykład.
26: O, tak, pięknie.
25: Bo ja na przykład też bardzo kocham słoninę.
26: Tak.
27: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
26: Ja myślałam, że mówisz o trąbie.
25: Moja słonina nie ma trąby, ale to się dobrze łączy, bo słonina rodzaj żeński z mężczyzną.
24: Słoń męski, wszystko się zgadza.
25: Kobietą, no.

0: Piramida taka tutaj się w studiu zrobiła. Jarząbek już zjadł wszystko chyba, co dało się zjeść. A powiedz, zostawił tej kapusty trochę, czy wszystko zjadł?
1: Zjadł wszystko. To jest tak zwane Monte Everest.
0: Gdzie byłeś? Nie mów, że...
2: A gdzie się chodzi po jedzeniu?
0: Poczekaj, mikrofon ci
2: włączę. Gdzie się chodzi po jedzeniu?
0: No właśnie tak myślałem,
1: gdzie
0: że tam byłeś.
1: Chodzi piechotą chyba.
2: Nie wiem, podwieźli mnie, to nie wiem.
0: Dobrze, dobrze. Wszystko zjedzone, ale naczynia to byś po sobie posprzątał, wiesz?
2: Muszę.
0: No.
2: Proszę, dzielimy się. Tak jak w prawdziwym związku. Ja jem, ty zmywasz. No stary, no nie może być inaczej.
1: Ja słyszałam coś innego tutaj było w prawdziwym związku. Jak to się podgrzewa?
0: No właśnie. Przychodzi, nie wiedział jak mikrofalówkę obsłużyć. Po prostu, dobra.
2: Cześć, nie, ja jestem inżynierem, panie inżynierze.
0: Dobrze, dobrze. Pomogłem.

0: Pomogłeś, dziękuję bardzo.
1: Zjedliśmy pięknie i to wszystko dzięki Darii. Daria, dziękujemy ci bardzo.
2: Bardzo proszę.
1: Pyszne było i czekamy na więcej jutro. Jutro po... której? O której?
2: O godzinie 11, sobota. Właśnie. Chciałam powiedzieć, będzie bardzo dużo ciekawostek o grzybach, bo grzyb jest nieoczywisty. Słowo grzyb też może rodzić różne skojarzenia,
1: on
2: prawda?
1: Może być tu i tam.
2: Tak, dokładnie, więc nie wyzywamy tutaj ani ginekologów, ani inżynierów, po prostu zabieramy wszystkich na grzyby.
0: Bardzo. To będzie, przepraszam, będzie bardzo ciekawy program, widzę.
1: Poczekaj, ale to będzie jednak kulinarny program. Musimy doprecyzować.
2: Będzie dużo przepisów, porad, będzie fajnie.
1: Zainteresowanych.
2: I to właśnie pejoratywne słowo grzyb też będzie poruszane w tej audycji.
1: Będzie?
2: No bo jak
1: naprawdę?
2: Ja bym powiedziała na przykład dzisiaj, Artur jest tak pięknie ubrany, ty stary grzybie, to ty byś się obraził, czy nie?
0: To zależy, czy jakim grzybem byś mnie nazwała. Czy muchomorem, czy pieczarką, czy
2: kozakiem.
0: Prawdziwką.
2: Kozakiem! No co ty?
0: Kozakiem!
1: Proszę bardzo.
0: Proszę.
1: Ale dobra, to jedno takie pytanie. Czy na przykład z grzyba, za narożnika da się zrobić zupę?
2: Ja bym nie... Znaczy, z wszystkiego da się zrobić wszystko. Tutaj jest jednak eskat, mamy tutaj, wierzymy, że spełnione marzenia i never ending story. Natomiast ja bym powiedziała, że te eksperymenty trzeba po prostu sobie dozować.
1: Okej, okay, dobra.
0: Czyli dozujemy jutro.
1: Żeby życie miało smaczek, raz za narożnika, raz koźlaczek.
0: Tak, pięknie, żeś to powiedział. Jeszcze pytanie, czy ty będziesz ten program prowadziła w kapeluszu? Jak grzyby, to w kapeluszu.
2: Na drugie mam Kania.
1: Dobrze. Dobra, więcej pewnie będzie jutro. Do tematu grzybów i nie tylko kulinarnych jeszcze dzisiaj wrócimy, bo dzisiaj dużo wokół grzybów i nie tylko, a za chwilę też Państwa Miasta. Bądźcie z nami. SK2.

0: Ciekawe, jakby tak grzybowa smakowała w Malibu.
1: W Malibu?
0: Ale byłem
1: albo z Malibu.
0: No właśnie mówię,
1: z Malibu.
2: W Malibu. Nie, ale Malibu. W Malibu i z Malibu, no to już byliśmy na całą.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Ale wiecie, że jakby się M wylosowało, to już podpowiedzieliście troszeczkę.
0: Że co?
1: No, nie. Co? To nie jest nic geograficznego.
0: A co byś dodał do Malibu, że co?
1: No dobra, nieważne.
0: Trawa, tak?
1: Dobra, nie znam się. Weronika, Agnieszka, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Zagracie o prezent marzeń wartości 500. Przypominam zasady. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się z koła wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy to jest jasne?
6: Jasne.
1: Dobrze, Weronika zaczyna.
0: W prawo czy w lewo dla ciebie, Werka?
6: Poproszę, w prawo.
1: No prawo, zobaczymy. Daria, w prawo.
2: Dobrze. Jedziemy.
1: Jak na karuzeli. Bo pamiętajcie, na przykład... Jaka litera?
2: H.
1: Samo H. Trudna ortograficzna litera, samo H. Życzymy bezbłędnie. 20 sekund, uwaga.
0: Państwo.
6: Hiszpania.
0: Miasto.
6: Hamburg.
0: Znana postać.
6: Homer.
0: Roślina.
6: Hortensja.
0: Kolor.
6: Herbowy.
0: Zawód.
6: Hydraulik.
0: Samochód.
6: Honda.
0: Imię.
6: Henryka.
0: Przedmiot. No, tu już przedmiot nie.
1: Ale dodałaś sobie jedną sylabę, Henryk by było szybciej, uważam. Ale dobra, teraz tak, ja się nie znam. Hortensja przez jakie H się pisze?
0: Sprawdzam. Sprawdzam, no w ogóle, sprawdza. Co to jest. No tak, no bo co, niebieskie coś.
1: Ale hortensja. Przez samo H się pisze.
2: Tak, jest
1: dobra,
2: okay.
1: A teraz herbowy kolor?
0: Herbowy?
1: Tak usłyszałem.
6: Tak.
1: Herbowy kolor.
0: Herb
1: to jest herb, nie?
0: No.
1: Ale herbowy kolor?
0: Herbowy.
1: Jaki to jest kolor, Weronika?
6: Taki bardziej ciemno-niebieski.
1: Ciemno-niebieski, tak? Zgadza się, Jarząbek? Bo Jarząbek sprawdza.
0: Dobra, posłuchaj, zagraj sobie z Agnieszką, a ja będę szukał herbowego koloru.
1: Ale dobra? Teraz jest tak, Agnieszka, jak herbowy kolor jest coś takiego, to Weronika ma aż 8 punktów, więc w razie czego musisz natrzaskać ich odpowiedzi, dobra? W prawo, w lewo?
6: W lewo.
1: W lewo.
2: O, to drugą ręką lewą będę kręcić.
1: Mocno. Bo pamiętaj, na przykład lewa noga, żeby rozpoznać, to jest tak, gdzie duży palec jest po prawej stronie.
6: Jest po prawej stronie, tak.
1: Tak, to pamiętaj o tym.
2: L.
1: L jak symbol na nauce jazdy, tak?
2: Tak.
1: Litera L. L. L. 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Liban.
1: Miasto.
6: Lublin.
1: Tytuł filmu.
6: Lubi, kocha, szanuje.
1: Imię.
6: Ludwik.
1: Roślina.
6: Lubczyk.
1: Potrawa.
6: Lanek luski.
1: Zawód.
6: Lustrzarz.
1: Samochód.
6: Lamborghini.
1: Dobra, już.
6: Boże.
1: Samochód się nie zaczął. Ale czekaj, zawód co?
6: Lustrzarz.
2: Ale chciałam... to niebezpiecznie do luster.
1: Ale on, czekaj, on produkuje lustra, czy o co chodzi? Lustrzarz?
6: Tak,
0: może
6: tak,
0: ma lustrzycę, nie wiem.
1: Jest. Jest lustrzarz?
0: Lustrzarz. Rzadki zawód rzemieślniczy zajmujący się wytwarzaniem, srebrzeniem, podlewaniem, wykańczaniem oraz renowaniem. No jakbym żartował, to bym powiedział te refery kuku. Nie, lustrzarz jest, rzeczywiście.
1: Dobra, ale poczekaj, a lubi, kocha, szanuje, to co to jest? To jest film
6: z Ryanem Goslingiem,
1: dobra,
6: film.
1: Dobra,
2: Ryan
1: nie mam
2: Gosling,
1: pytań.
2: No weź.
1: Nie mam pytań.
0: Dobra,
1: to teraz jest ciekawa sytuacja, aż tutaj Weronika będzie też ciekawa, bo mamy tak. Agnieszka odpowiedziała na 7 punktów, znaczy 7 kategorii poprawnie. Żadnego błędu nie było, więc 7 dla Agnieszki. I teraz, jeśli jest herbowy kolor, wygrywa Weronika.
0: Jest herbaciany kolor, no nie wiem, no bo...
1: No, a szukałeś?
0: I sztuczna mi podpowiada, że no nie ma czegoś takiego jak herbowy. No jak, gdzie jest ten herbowy, no?
2: Ja też poszukam. Musi być jakiś czerwony.
1: Dobra,
2: no.
1: To słuchajcie, werdykt, jak nie ma, no to musimy podjąć decyzję. 7, skoro nie ma herbowego, do 4 wygrywa prezent marzeń Agnieszka!
6: Ale super!
1: Gratulujemy do Weroniki Nagrody Pocieszenia. Lecą od Radia SK2. Dzięki dziewczyny za udział. W poniedziałek wracają Państwa Miasta po 8.
4: Państwa Miasta.
5: Państwa Miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: marzeniach naszych nam się nie śniło, jakie kolory mogą być.
1: Ludzie piszą oburzeni znowu.
0: Oburzeni znowu
1: tak,
0: piszą.
1: Że ja sprawdzam herbowy, a powinno być chabrowy, że tutaj Weronika powiedziała chabrowy.
0: A chabrowy?
2: Przez CH.
0: No właśnie. No, i tak by to nic nie dało. No. Choćbyś był drugi w kulach, to i tak by to nic nie dało. 26 minut po 6, za chwilę najświeższa porcja newsów w SC2. Będzie dzisiaj bitwa dań?
2: Będzie bitwa dań. Mówimy czy nie mówimy?
0: Albo nie mówmy jeszcze. Tak, zdecydowanie.
1: Przygotujcie telefony, zaraz się będziecie bić na antenie.
3: SK2.

0: na grzyby.
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
3: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: 50% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
5: Złota Polska jesień trwa w najlepszej. To będzie kolejny ciepły i słoneczny dzień. Dziś bez opadów, na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy jaśnie. W ciągu dnia zobaczymy od 19 do 21 stopni. Najbliższa noc też będzie chłodna, od 3 do 4 stopni maksymalnie. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Rejtana, Kopisto, Piłsudskiego i Powstańców Warszawy. Przypominamy o utrudnieniach na 20C8 na trasie Sanok-Bykowce. Tam wahadła, powodem budowa obwodnicy Sanoka.
4: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
6: 8.31 News SK2, Anna Łobocka, a na początek Kijów. Rosyjskie wojska w nocy po raz kolejny uderzyły w most południowy nad Dnieprem. W ataku na ukraińską stolicę zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Trwają poszukiwania sprawcy potrącenia policjanta. Kierujący jednośladem nie zatrzymał się do kontroli w Krężnicy Jarej pod Lublinem. Uderzył w policjanta, uciekł. Mundurowy trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Maja Chwalińska odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrzębską 3-6-1-6.

0: Słuchajcie, nie milkną echa po państwach miastach.
1: Tak,
0: no, bijemy się w pierś.
1: Wiecie, co daliśmy?
0: Daliśmy ciała.
1: Daliśmy takie, daliśmy coś na literę D.
0: Albo na C.
1: Albo na C, no. Tak więc tak, bo nie ma filmu rzeczywiście ten lubi, kocha, szanuje.
0: Jest kocha, lubi, szanuje.
1: A to zmienia diametralnie postać rzeczy.
0: Ale z racji, że to był nasz błąd, tutaj musimy komisyjnie...
1: stwierdzić, że tak.
0: Że Weronika,
1: Weronika
0: która...
1: też dostaje prezent
0: tak,
1: marzeń.
0: Tak, żeby była uczciwość, no. Bo to był nasz błąd, żeby była uczciwość. Tak,
1: dobra,
0: umówmy
1: jeszcze,
0: się.
1: Mamy się bić jeszcze w piersi, ja mam duże piersi, mogę się bić cały dzień.
2: Nie, ale to jest inna sytuacja, to jest po prostu podwójne życie Weroniki.
1: O.
0: Tak,
1: no
0: tak, tak się, ładnie. Tak, tak, to...
1: To
0: tak,
1: jest książka to, czy film?
0: To napiszemy.
2: Nie,
0: napiszemy,
2: to,
0: nagramy.
2: Nie pomyl, tylko nie pomyl.
0: Ja jestem Wajda, proszę bardzo. Klaps, reżyseria,
1: dziękuję.
0: Bardzo. Do widzenia, no. Dobranoc.
3: Kolejny dzień już taki sam.

0: Kupa śmiechu. Na antenie Radia SK2 to pod koniec tego utworu tam tu się śmieją cały czas. Manam, nie poganiaj mnie. 21 minut zostało nam do godziny 9. Posłuchajcie, jak się będą ładnie śmiać na koniec. Słychać?
1: No i z czego się tak śmiesz? I z czego się śmiejesz? No.
2: Poganiania.
0: Dobra,
2: poganiania.
0: Trzeba podać numer telefonu 726-826-826. W tym momencie można dozwać się do studia. Bitwa dań na
2: tak
0: antenie
2: jest.
0: Radia SK2 już tłumaczymy. Dzisiaj jakby o grzybach rozmawiamy, więc podzielimy naród, zobaczymy co wygra. Jakie pytanie dzisiaj zadajemy?
2: Dzisiaj pytamy, czy placki ziemniaczane z cukrem czy z sosem grzybowym?
0: Proszę bardzo, już są telefony, mam nadzieję, że ktoś usłyszał, ten co dzwonił. Placki ziemniaczane, słuchamy, w jakiej wersji, z cukrem czy z sosem grzybowym?
3: Tylko i wyłącznie z sosem grzybowym.
0: Proszę bardzo.
3: Najsmaczniejsze, najzdrowsze.
0: 1-0 dla sosu grzybowego. Jedziemy dalej. Odbieramy 726-826-826. Słuchamy. Halo! Obudka.
4: Tylko z cukrem.
0: Dobra, 1-1 mamy. Zaraz się pogubię, ale ty to zapisujesz się, Rząbek. Nie, kolejny telefon. Halo, słuchamy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Placki ziemniaczane to tylko z cukrem, ale również ze śmietaną.
0: Okej, z cukrem i śmietaną, czyli tak bardziej, plus. Ale na słodko. Dobra, następny telefon. O, ktoś się nie doczekał. Następny, halo, słuchamy, dzień dobry. Placki ziemniaczane z cukrem czy z sosem grzybowym?
6: Dzień dobry, tylko i wyłącznie z cukrem.
0: Z cukrem, dobrze, mamy odnotowane. Następny telefon, słuchamy, halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Tak, słuchamy. Mhm.
8: Prosimy.
9: Cukier czy sos?
7: Myślę, że sos.
0: Sos.
7: Ale grzybowy, taki z prawdziwych grzybów, a nie z pieczarek.
0: Nie, nie podrabiane. Nie, tylko prawdziwe. Dobra, następny telefon, słuchamy. Dzień dobry.
10: A, witam, cukier.
0: Witamy.
9: Dziękujemy za cukier.
0: Dobra. Następny telefon, słuchamy.
11: Dzień dobry. Jak już to placki ziemniaczane tylko z cukrem są najlepsze.
0: Najlepsze z cukrem.
9: Nie ma sensu ciągnąć tego dalej, jeszcze dwa telefony w takim razie. Szybciutko.
0: Dobra, to 726-826-826, słuchamy. Halo.
12: Halo, placki ziemniaczane, to z cukrem i śmietaną.
0: Dobra. Cukier i śmietana, dobra, i ostatni telefon na dziś. Halo, dzień dobry, słuchamy.
13: Halo, dzień dobry.
0: Z czym te placki?
13: Placki ziemniaczane cukrem i z mleckiem.
0: No i ale deklasacja cukru. Dobrze, dziękujemy za wszystkie głosy. Jeszcze raz gong. Wygrywa przez knockout. Cukier!
2: Ja to podsumuję. Odpowiedzi na placki z cukrem rosły nam jak grzyby po deszczu. Hello! SK2.
9: Drugi tydzień z nami siedzi i już nami przesiąkła.
0: To coś ty wiesz.
2: 40%.
0: Dobra, teraz Kuba i Kuba.

0: Wszyscy kochają się w plackach z cukrem, to już wiemy, to mamy ustalone. No nie wszyscy, ale jakby wynik mamy jednoznaczny.
1: A piątek.
0: Poczekaj, nie włączyłem ci mikrofonu, ale piątek?
1: Tak, bo to jest piątek i wiesz, w piątek wszyscy są w słodkim nastroju po prostu.
0: Dobrze, zobaczymy, jakie propozycje padały na naszej stronie internetowej.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: Bo przecież trwa plebiscyt. Ty zaproponowałaś te zupy, 10 zup,
1: tak.
0: 10 drugich dań. One są wszystkie pyszne, ale no każdy ma swój gust, nie? Każdy
3: można
0: na co
3: sobie głosować,
0: głosuje.
3: Ale rozumiem, że nie obrażasz się też, jak ktoś rzuci swoją propozycję.
1: Oczywiście, jestem bardzo chętna.
0: No to dobrze, mamy Dorotkę. Dzień dobry.
1: Cześć, Dorotka.
4: Cześć.
0: Słuchaj, najpierw powiedz, na co zagłosowałaś z tego, co jest.
4: Z tego, co jest, zagłosowałam na rosołek, oczywiście. Aha. I na klasycznie schabowy z mizerią i ziemniaczkami.
3: Teraz pytanie, czy rosół ma być skór, czy wołowy?
0: Czy skór wielu?
3: Na przykład.
4: No. Skór wielu.
0: Skór wielu, no, czyli nie bo z jednej to nie. Nie.
3: Jeżeli jest takie cienkiej, to nie, to w ogóle nie.
1: Nadzież ponder.
3: No dobrze, no to mamy dobra. A schab ma być z czego?
0: Ze świni.
3: No ze świni. Właśnie.
0: No proszę, z czego
1: ja kiedyś miałam ksywę schab, słuchajcie.
3: Naprawdę?
1: Tak, schab, no.
3: Ja miałam kiedyś ksywę Barbie, ale
0: dobra,
3: to
0: ale nie tylko schabowym i rosołem człowiek żyje, bo ty bardzo byś chciała jeszcze coś od siebie dołożyć, Dorota, co?
4: Tak. Pierogi z kaszą jęczmienną i cebulką.
1: Ale bym zjadła. Słuchaj, Dorota, musimy się umówić, bo tam napisałeś, że chętnie byś mnie poznała. Ja bym się zapisała tak. Na te po prostu pierogi z kaszą. Co ty na to?
4: Super.
3: Czyli twoje pierogi z kaszą za schab od Darii.
1: Ale nieszczęścia chodzą trójkami, nie tylko parami, bo ja przyjdę z kolegami, z Dawidem i z Arturem.
3: Czyli wiesz, dużo pierogów.
0: Ale
3: potrzeba.
0: To jest twoja specjalność, czy po prostu lubisz to jest?
4: Lubię to jeść.
0: To inaczej, umówmy się tak, że się spotkamy wszyscy razem 7 listopada na Narodowym. Co ty na to?
3: Tak, porozmawiamy sobie wtedy o pierogach i każdy obejdzie się smakiem. Okej?
1: Okay? O nie, bo na pewno będą jakieś pierogi, ale to jeszcze zadam pytanie, czy ty robisz ciasto do pierogów z żółtkiem, czy bez?
4: Drutkiem.
1: O, no to i tu też moglibyśmy naród podzielić już nie
0: tak,
1: na
0: prawdę? A ty bez? No, tak. A ty bez?
1: Moja babcia robiła tylko mąka, woda, odrobina oleju.
0: No dobra.
3: Oj, zobaczcie, jakie
0: czekajcie,
3: to
0: bo rozpłynęło, zaniknęło to, że...
3: Zaniknęło.
0: Zaniknęło zupełnie.
3: Zaniknęło, więc niech przybędzie do nas. Dorotko, niech do ciebie dotrze ta informacja, że jedziesz z nami na Stadion Narodowy na wypasiony obiad w loży VIP, 500 kieszonkowego i jeszcze do tego fajny wypoczynek w jakimś hoteliku, na przykład, nie wiem, tak 4-5 gwiazdek ci damy, co?
4: Fantastycznie.
0: To ja ci jeszcze puszczę brawka.
1: A ja też będę była. Super.
0: Ale to było nie czy je?
4: Je.
0: Je, Jarząbek je, Wajda je, Daria je, wszyscy jemy.
3: I ty będziesz jadła z osobą towarzyszącą, zastanów się, kogo weźmiesz za sobą.
0: Tak jest. Kolejna osoba, w zasadzie kolejny duet losowany będzie w poniedziałek, a na sk2.pl cały czas możecie brać udział w plebiscycie Najbardziej Polski Obiad.
3: Nie losowany, tylko muszą nas przekonać, żeby do nich zadzwonić.
2: Najbardziej Polski Obiad w Radiu SK2.
3: Na sk2.pl głosujecie, przypominam.

0: Ja, ty, on, ona, oni, my wszyscy w dobrych nastrojach, w takich kulinarnych wręcz nastrojach wkraczamy w ten weekend, a jutro też dużo będzie się kulinarnie działo od 11 na naszej antenie.
1: Czyli co wiemy po dzisiejszym poranku? To, że tak, Daria Ładocha jutro będzie gotowała znowu na antenie Radia SK2.
0: A ty przychodzisz z jakąś kuchenką czy coś?
2: Nie, ja przychodzę z zupami.
0: A, z zupami opowiadasz tak. Po prostu, dobrze.
1: To, że Daria nie chodzi na grzyby.
2: Nie, to, bo ja się dowiedziałam czegoś ważnego o tym chodzeniu. No. Nie chodzi o to, którego grzyba, ile tych grzybów znajdziesz, tylko ilu twój kolega nie znajdzie, jak ty jest bierny.
0: A ja ogólnie tak? Słyszałem, że w chodzeniu na grzyby wcale nie chodzi o chodzenie na grzyby.
2: Tak, a o tak.
0: To jak z rybami. No chodzenie na ryby, droga, no nie chodzi o...
1: No nigdy nie byłaś na rybach i na grzybach.
0: No właśnie.
2: No to wszystko przede mną.
0: To jest tylko przykrywka. To jest tylko przykrywka.
2: Coś... Jeszcze trzecią rzecz wiemy, że po mojej zupie wszyscy żyją, tak? Hello?
1: Na razie.
2: Jak się macie?
1: No na razie.
0: I coś jeszcze wiemy?
1: Przed nami weekend, prawda? A w weekend, no to dobra, no w weekend na grzyby idziemy, no.
3: Jedźmy na te grzyby. Jedź! Po drodze winko kupimy, córeczka mi się urodziła, to jest okazja.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Pragniesz na scenie Twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje Ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w Twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.

0: rozgrzewkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: W Rzeszowie cały czas tłoczno w centrum na Chopina Targowej, na Ruszewicza Wierzbowej. Postoicie też na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego trzyma standardowo rondo Pobitno. Podobna sytuacja na dojeździe do ronda Kuronia i buspasy jeszcze obowiązują do 9.30. Nie jedźcie na pamięć, patrzcie na znaki. A jeśli chodzi o prognozy, dziś bez opadów, sporo słońca w ciągu dnia od 19 do 21 stopni w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle.
8: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Minęła 9. News SK2. Anna Łobocka. Od jutra paliwa mają być tańsze. Rząd chce w ekspresowym tempie wprowadzić nową odsłonę programu CPN. To po tym, jak wczoraj prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Kiedy konkretne decyzje, o tym Michał Skolimowski.
11: W resortach finansów i energii trwa dopinanie formalności. Taniej na stacjach ma być od jutra, to oznacza, że dziś muszą pojawić się konkretne rozporządzenia. Między innymi dotyczące obniżki VAT-u. Nie wiadomo, co z akcyzą. Kluczowe będzie też obwieszczenie ministra energii, który poda maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Kierowcy czekają na szczegóły nowej odsłony programu CPN. Eksperci mają już pierwsze wyliczenia.
12: Gdyby rząd zjął akcyzę mniej więcej o 30 groszy i jednocześnie obniżył VAT z 23 do 8%, benzyna spada do 6,70 zł. Diesel do 7,59.
11: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Nowy program CPN według zapowiedzi rządu może obowiązywać do końca roku.
10: Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić zarzutów. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu, mówi Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu.
13: W obecnym stanie zdrowia podejrzany Ichor M. w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Jednocześnie biegli podkreślili, że porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
10: Przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób na terenie opactwa w Jarosławiu. Od ciosów nożem zginął jeden z księży, 4 inne osoby trafiły do szpitala. System kaucyjny działa i ma sens. Tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania, rozwiązania. Przez rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań. Trwają prace nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o tak zwane małpki.
7: SK2 News, Rzeszów.
9: Jałuzerkis. Śledczy będą sprawdzać, czy Ichor M., podejrzewany o brutalny atak nożem w jarosławskim opactwie, w przeszłości leczył się psychiatrycznie za granicą.
13: Będziemy więc dążyć do ustalenia tych okoliczności i uzyskania ewentualnej dokumentacji z leczenia.
9: Mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Filmowe konkursy dla uczniów z Podkarpacia. Do wyboru dwa tematy: historia regionu i ochrona wody. Zgłoszenia odpowiednio do 14 października i 6 listopada. Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego.
14: Mam bardzo dobrą informację, wiesz?
15: Tak.
14: Dzisiaj jest piątek, czyli weekend, początek. I do tego wszystkiego pogoda ma być piękna, czyli piękna, złota, polska jesień, weekend, także wszystko się zgadza.
15: Odpoczywamy, absolutnie.
14: Czyli odpoczywasz, masz takie plany na weekend?
15: Tak, tak.
14: No dobrze, no to my wszyscy wprawiamy się w dobry nastrój najlepszymi polskimi hitami. Antonina Van Dessel, mówię wam dzień dobry w piątek 2 października.

0: Podcast 2 Rzeszów. Rzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

z lekko rockowym pazurem Hej, no i teksański. I dzisiaj mamy piątek, więc powodów do uśmiechu, no myślę, że mamy już całkiem sporo. No a dzisiaj dochodzi jeszcze jeden. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Uśmiechu. No i myślę sobie, że to idealny moment, żeby odłożyć wszystkie takie nie chce mi się, uśmiechnąć się do samego siebie, ale i do ludzi obok, do ludzi w metrze, w tramwaju, w autobusie, do ludzi w pracy, no i zacząć weekend z dobrą energią. No bo przecież piątek sam się nie będzie cieszył, moi drodzy. Przed nami dwa dni luzu, odpoczynku i robienia tego, no na co od poniedziałku wszyscy czekaliśmy. No i teraz jeszcze mamy więcej powodów do uśmiechu. Zostańcie z nami, no bo muzycznie na pewno będzie dużo momentów do uśmiechu. SK2. Już teraz Hania Kuzimowicz, trzy razy bardziej, troszkę spokojniej i romantycznie.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które brzmią jak najpiękniejsze wspomnienia. No i właśnie taka jest ta historia. Jest rok 1970, na świecie trwa wielka muzyczna rewolucja, no bo Beatlesi wydają swój ostatni album, no a w Polsce powstaje jedna, no chyba z najpiękniejszych melodii o miłości. Marek Grechuta zachwyca słuchaczy piosenką Będziesz moją panią. I ciekawostka, ten wyjątkowy kawałek powstał na początku jego wielkiej muzycznej drogi jeszcze z zespołem Anawa, a z czasem stał się jednym z jego znaków, no w sumie rozpoznawczych. Trochę poezji, trochę marzeń, no i mnóstwo ciepła. Więc już teraz u nas w Wehikule Czasu Marek Grechuta i numer Będziesz moją panią.

0: To była gorąca nowość od Marisy, która swoją premierę miała w sierpniu tego roku. I ciekawostka, Marisa w tej piosence jest nie tylko wokalistką, ale też współautorką muzyki do tego numeru. No i jeżeli numer Będzie Pięknie od Marisy wpadł wam w ucho, no to moi drodzy, zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i polecam głosować, dlatego że dzisiaj po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka notowanie Gorącej Polskiej 20. No i widzę, że Marisa jest troszeczkę jeszcze nisko, a wasze głosy naprawdę mogą jej pomóc. No i kto wie, co do tej 18 się jeszcze wydarzy. Także zapraszam do głosowania. Wiecie co, wiecie gdzie, wiecie jak. Więcej nie muszę mówić.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Który

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
1: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.pauzainvest.pl i pod numerem 694 350 004.
2: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Resovia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Resovia oraz KS Developers Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
3: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klement Czebul.
2: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowlokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowlokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
6: I po reklamie.

0: No taki piękny klasyk na kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 Wam zagraliśmy. Lady Punk, Siódme Niebo Nienawiści. Po 10 też będzie dużo dobrej polskiej muzy. Warius Manx, Gabriel Fleszar i Sanach. To tylko na początek, ale koniecznie zostańcie z nami, bo tam jeszcze dużo, dużo dobrych hitów widzę. No i co? No jak chcecie dobrze zacząć weekend, to naprawdę warto być z SK2.
1: Reklama. Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: I po reklamie.
11: Teraz przed południem jeszcze chłodno i na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle. Od 10 do 11 stopni temperatura jeszcze nam podskoczy i maks na dziś to 21 stopni. Słońca też nam nie zabraknie, padać nie będzie. A w nocy około 3-4 stopni na plusie, jutro do 22. Wyjeżdżamy jeszcze na moment na drogi w regionie. W Rzeszowie o tej porze większy ruch na Rejtana, Kopisto, Piłsudskiego, a także Cieplińskiego.
12: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. To już pewne, od jutra tańsze tankowanie. Wraca program CPN i to w pełnej wersji. Niższe stawki będą obowiązywać do końca roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czekamy jeszcze na maksymalne ceny.
13: Tak, obwieszczenie ministra energii ma pojawić się koło południa. Według zapowiedzi ma być taniej o około 1,20 zł na litrze. Eksperci wyliczają, że cena benzyny 95 może spaść do poziomu 6,70 zł. Z kolei za olej napędowy trzeba będzie zapłacić mniej więcej 7,60. Kierowcy na informacje o obniżkach czekali od ponad miesiąca.
14: Myślę, że do stanu piątki nie wrócimy, no ale niech próbują. Szóstka byłaby w porządku.
15: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
13: Rząd wprowadza obniżki na stacjach, bo prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szacowane wpływy do budżetu mają wynieść około 4 miliardów złotych.
12: Iskrzy między sztabami kandydatów przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedwyborczej debaty, o czym więcej Jakub Solarz.
16: To po prostu polityczne przeciąganie liny. Łukasz Gibała poinformował, że ze względu na ograniczony czas nie jest w stanie wziąć udziału we wszystkich debatach, które chcą zorganizować media. Nie chce wyróżniać żadnych stacji informacyjnych, dodaje kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
17: Proponuję, żeby kandydaci na przemienie sobie zadawali pytania przez godzinę, przez półtorej.
16: Z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska stwierdziła, że nie rozumie tej sytuacji i jest gotowa na debatę pod warunkiem zadawania pytań przez dziennikarzy.
18: Ja chcę debatować, nie mam nic przeciwko debatom.
16: Czy oba sztaby zdążą wypracować wspólne stanowisko przed drugą turą wyborów, przekonamy się wkrótce.
12: A głosowanie w Krakowie 11 października. Warto się szczepić, przekonują eksperci, zwłaszcza, że rozpoczął się już sezon infekcji.
19: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID, natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
12: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, a szczepienia są szczególnie ważne dla seniorów, kobiet w ciąży i małych dzieci.
20: SK2 News, Rzeszów.
21: Jał Serkis jest list gończy za Kamilem B., który w sierpniu tego roku spowodował śmiertelny wypadek w Głogowie Małopolskim. Zmarły w nim 3 osoby. W niedzielę Max Tocki wyleci na leczenie do USA. To właśnie na chłopca z Leska zbierał pieniądze znany influencer Łatwo Gang. Maxiu choruje na ADMD.
22: Jesteśmy pełni nadziei, że wszystko pójdzie dobrze, że ta terapia przyniesie Maxowi upragnione zdrowie. Oczywiście będziemy informować na bieżąco, co u Maxa.
21: Powiedziała nam Anna Tocka, mama Maxia. Pierwsza wizyta w szpitalu w Chicago jest zaplanowana na 6 października.
23: Jesień, ja w kółko o tej jesieni, ale pomyślałam, że jesień to też oczywiście pyszne jedzonko i jutro tak. Daria Ładocha o grzybach, ale zapytam ciebie, z jakim smakiem najbardziej kojarzy ci się, Ania, jesień?
12: No właśnie ze smakiem grzybów, absolutnie.
23: No to
12: jest,
23: bingo, tak. To jutro o 11 słuchasz, Daria Ładocha ale będzie o grzybach, tak. Więc będzie bardzo smacznie. Ja jestem ciekawa, z jakim smakiem kojarzy wam się jesień. Dawajcie znać na radiowym Messengerze najlepsze i najciekawsze odpowiedzi. No nagrodzę super czerwonym, pięknym kubeczkiem. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

A ten kubeczek to wiecie, taki trochę czarodziejski, dlatego że z niego taka jesienna kawa albo herbata smakuje podobno 3 razy lepiej. Teraz Various Max przenosimy się na wiosnę troszkę, maj.

0: ma nam oprócz błękitnego nieba w Radiu SK2. No i dzisiaj mocno o jesieni i o jesiennych smakach bardzo dużo sobie rozmawiamy. No i słuchajcie, sezon na dynie, no to możemy uznać za oficjalnie otwarty. I bardzo dobrze, dlatego że dynia, pamiętajcie, to nie tylko lampion na Halloween, ale też całkiem fajny gość na naszym talerzu. No a dlaczego? No dlatego, że po pierwsze ma dużo beta-karotenu, czyli to jest coś dobrego dla naszych oczu, dla naszego wzroku. Po drugie, znajdziemy w niej błonnik, więc nasze jelita też mają dzięki dyni powód do radości. No i po trzecie, bardzo ważne, ma sporo potasu, który wspiera prawidłową pracę mięśni, czyli samo dobro. No i umówmy się, słuchajcie, krem z dyni, dyniowe placuszki, albo jakaś taka dynia pieczona. No, to jest niebo. Jesień chyba właśnie po to dynię wymyśliła, zdecydowanie.
1: SK2. Reklama.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.

Tacy fajni dwaj panowie na kilka chwil przed godziną 11. Kamil Bednarek i Mateo Talizman. Po godzinie 11 dużo panów, ale i panie też będą. Na start duet męski Mrozu i Vito Bambino, później Sylwia Grzeszczak i później Andrzej Piaseczny. Koniecznie zostańcie, będzie też bardzo jesiennie, obiecuję.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
6: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nikt

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I po reklamie.
2: Dziś w regionie słońca nie zabraknie, padać nie będzie. Temperatura też później pójdzie w górę. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w tym momencie mamy od 14 do 15 stopni, a maks na dziś to 21. W nocy od 3 do 4 kresek. Przypominam o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce, tam wahadła, a powodem budowa obwodnicy Sanoka. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Cieplińskiego.
3: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ma być przesłuchany jeszcze dzisiaj. Lubelscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił policjanta z drogówki i uciekł. Obława trwała od późnego popołudnia, skończyła się w nocy. O szczegółach Jacek Werner.
4: Jeszcze dziś z mężczyzną zostaną przeprowadzone czynności procesowe. Aktualnie przebywa on w tak zwanym PDOZ-cie, czyli pomieszczeniu dla zatrzymanych. Funkcjonariusze nie zdradzają więcej szczegółów dotyczących zarówno samego zatrzymania, jak i ewentualnych wyjaśnień zatrzymanego. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w krężnicy Jarej pod Lublinem, kiedy patrol drogówki próbował zatrzymać motocyklistę do kontroli.
5: Zignorował sygnały i polecenia, potrącił jednego z policjantów, a następnie porzucił swój pojazd i oddalił się z miejsca wypadku pieszo.
4: Wyjaśnia Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Potrącony policjant dalej przebywa w szpitalu.
3: Ma być taniej o około złotówkę 20 groszy na litrze. Czekamy na obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw na weekend. Rząd czekał z przywróceniem programu CPN na podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki najpierw długo blokował przepisy, wczoraj dał tej sprawie jednak zielone światło. Do decyzji głowy państwa odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
6: Widzę po pana zachowaniach, że zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty dla kraju i dla naszego narodu, sądząc po tym, jak pan wczoraj po nacisku opinii publicznej podpisał ustawę w sprawach cen paliw.
3: Obniżki na stacjach wejdą w życie jutro. Rusza eksmisja w bazie Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Ratownicy dostali nakaz opuszczenia swojej siedziby nad Śniardwami. To efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę. W połowie września komornik sądowy wstrzymał eksmisję, dając ratownikom dodatkowe 14 dni na opuszczenie terenu.
7: Udało nam się przenieść część sprzętu, nie wszystko. Kupiliśmy w tym celu specjalne kontenery, gdzie ten najdroższy i najbardziej potrzebny sprzęt został złożony. Nie wszystko oczywiście, w związku z tym komornik, który podejmie dzisiaj czynności, pewnie zabezpieczy resztę sprzętu.
3: Mówił Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Czynności komornicze właśnie powinny się zaczynać.
1: SK2 News, Rzeszów.
2: Jał Serkis. Trwa ustalanie przyczyny wczorajszego wypadku w Rudnej Małej. Tam auto zderzyło się z motocyklem. Motocyklista trafił do szpitala. Więcej o tym na sk.pl Rzeszów. Zadbaj o swoje zdrowie. Dziś zachęca Fundacja SOS Życie i zaprasza mieszkanki Bieszczad na bezpłatne badania. Mammografię mogą wykonać panie w wieku od 45 do 74 lat. Mówi Lucja Bielecet z Fundacji SOS Życie.
8: Wszystkie te kobiety raz na dwa lata winny wykonać sobie badanie mammograficzne.
2: Cytomammobus czeka przy OSP w Olszanicy do 17.
9: Zdradzić Ci sekret na idealny krem z dyni, to taka jesienna zupa.
10: Tak.
9: No to do kremu z dyni warto dodać mleczko kokosowe.
10: O!
9: I wtedy jest taki jedwabisty, idealnie kremowy.
10: Tak, tak myślę, że bardzo smaczne, tak lekko, słodko się robi.
9: Tak, tak, i takie kremowe. Także słuchajcie, jeżeli macie pomysł na weekend, że to będzie dynia, no to polecam taki krem. Antonina Van Dessel, jesiennie witam po godzinie 11 w piątek 2 października.
1: 10 najlepszych polskich hitów.
11: Jeden po drugim.
9: A teraz dwa super chłopaki, Mrozu i Vito Bambino, Za daleko.

figurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta.

0: elektryczne gitary, jestem z miasta. No i skoro piątek, weekendu początek, to przydałoby się troszeczkę ploteczek z naszego polskiego show biznesowego podwórka. No i przeczytałam, że Maciej Musiał wszedł w świat suplementów, ale zrobił to oczywiście po swojemu i postanowił wypuścić żelki z kreatyną. No niby owocowy smak, niby fajne, niby truskawkowe, ale no niestety dietetycy już wzięli skład pod lupę, no i okazuje się, że mają bardzo dużo cukru. No więc cóż, no Maciej, po rodzince.pl przyszedł czas na rodzinę żelków, tylko nie wiem, jaka będzie ta relacja między wami.
1: SK2.
2: Przez kolejne grudnie, maje.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz radiowy wehikuł czasu rusza w kolejną podróż i tym razem cofamy się do roku 1978 i spotykamy Krzysztofa Krawczyka i piosenkę Pamiętam Ciebie z tamtych lat. I to był czas wielkiego powrotu Krawca na szczyt jego jako solowego artysty. Za muzykę w tym numerze odpowiadali Wojciech Trzciński i sam Krzysztof Krawczyk, no a tekst napisał Bogdan Olewicz. I co ciekawe, singiel z tą piosenką i z piosenką Jak minął dzień został pierwszym w Polsce wyróżnionym złotą płytą za sprzedaż ponad 250 tysięcy egzemplarzy. No a co się wtedy działo? No w kinach pojawiło się kultowe Grease, John Travolta tańczył, ach jak on tańczył na ekranach, a Polacy mogli już korzystać z pierwszych automatów telefonicznych na karty. No to co? Wrócimy sobie teraz do 1978 i sprawdzimy, czy wy też pamiętacie tamte lata.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem Cię.

0: To był BRO wychowany w Polsce, to jest nowość. A wy, jeżeli nie macie planów na weekend, no to proponuję las, dlatego że najnowsze badania donoszą, że już 20 minut wśród drzew pomaga zmniejszyć napięcie i poprawić nastrój. No a że mamy jesień, no to wiadomo, takim dodatkiem miłym będą grzyby, więc koszyk w rękę, no i co, ruszamy na polowanie. Tylko wtedy pojawia się najważniejsze pytanie. Czy to na pewno ten grzyb? Czy to na pewno dobry? No ale to są takie emocje. No i ta głowa trochę mniej odpoczywa, więc z tymi grzybami tak spokojnie. Ale myślę, że w weekend dobrze zamienić scrollowanie na spacer, ekran na drzewa. No i niech jedynym grzybem, którego złapiemy w ten weekend, będzie tylko ten do koszyka.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
12: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.

0: to na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
3: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
2: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
4: I po reklamie.

0: Jam i Wehikuł Czasu w Radiu SK2 na kilka chwil przed południem w piątek 2 października. Po 12 u nas dalej polskie hity na start Urszula, Ryszard Rynkowski, Dominik Dudek, a dodatkowo po godzinie 12 Nosel będzie kogoś wkręcał, więc koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilę. No i zobaczymy, kto dzisiaj będzie wkręcony.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
9: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
10: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień. I po reklamie.
5: Złota polska jesień trwa w najlepsze i taka pogoda jak za oknem utrzyma się nam jeszcze przez jakiś czas. Dziś sporo słońca, padać nie będzie. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie w tym momencie od 15 do 17 stopni. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć, a przed nami też chłodna noc. Około 3-4 stopni zobaczymy na termometrach jutro, maksymalnie 22. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Kopista.
6: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Decyzja już za chwilę. Właśnie teraz minister energii powinien opublikować maksymalne ceny paliw na weekend. Eksperci szacują, że ceny mogą spaść o złotówkę i 20 groszy na litrze. A co na to kierowcy?
7: Ja w to nie wierzę.
8: Dopóki pan nie zobaczy na pylonie.
7: Na przykład.
9: Słyszałem o tym, że pójdą do ceny.
8: Jak pan myśli, o ile?
9: Myślę, że jakąś złotóweczkę.
10: Przynajmniej te 2 złote powinno spaść, tak? Gdyż też jestem rolnikiem i jest bardzo duży ból.
7: Tusk obiecywał, że ma być paliwo po 5,19. No i co? I gdzie to jest?
8: Tyle nie spadnie.
7: Miejmy nadzieję.
6: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki, a przypomnę, obniżkę cen paliw ma sfinansować podatek z nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Minuta ciszy na komendach i włączone syreny w radiowozach. Tak jest teraz w całej Polsce. Policjanci oddają hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. Trwa właśnie pogrzeb 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Ponad tydzień temu tego policjanta śmiertelnie postrzelono w Kraśniku Górnym. Mundurowy brał tam udział w akcji zatrzymania osoby podejrzewanej o kradzieże. Sprawca usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. W środku walki o fotel prezydenta Krakowa zamiast debat jest sądowe starcie. Pierwsze właśnie rusza, kolejne o 14, a chodzi o posiedzenia w sprawie 2 wniosków w trybie wyborczym. Sztaby kandydatów Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej pozwały się nawzajem za nieprawdziwe informacje wypowiedziane w mediach. Więcej na ten temat wie nasz krakowski reporter Jakub Solarz.
11: Sztab wyborczy Moniki Piątkowskiej i radni Koalicji Obywatelskiej pozwali Łukasza Gibałę. Chodzi o jego słowa o rzekomych rozmowach o współpracy z 6 radnymi tego klubu. Jednak wszyscy krakowscy radni koalicji zaprzeczyli tym doniesieniom, podpisując w tej sprawie oświadczenia. Z kolei sztab Łukasza Gibały zarzuca kłamstwo Monice Piątkowskiej w sprawie jego głosowań w Radzie Miasta. Chodzi o wypowiedź, według której radny miał nagminnie wstrzymywać się od głosu. Oprócz sprostowania Gibała domaga się 10 tysięcy złotych na fundację szpitala w krakowskim Prokocimiu.
6: Przypomnę, druga tura wyborów prezydenta Krakowa 11 października.
12: SK2 News, Rzeszów.
5: Miał serki z uwaga kierowcy. Od dziś macie zmianę organizacji ruchu na S19. Chodzi o fragment między Sokołowem, Małopolskim a Jasionką.
13: Ruch zostanie przełożony na nowo wybudowaną jezdnię w kierunku Rzeszowa. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie. Będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
5: Mówiła Joanna Rarus z GDDKiA. A za 2 dni rusza głosowanie w krośnieńskim budżecie obywatelskim. Do wyboru 14 projektów ogólnomiejskich, 33 osiedlowych i 24 prospołecznych. Szczegóły na stronie krośnieńskiego ratusza.
14: Dzień dobry, Kubo.
15: Dzień dobry.
14: Dzisiaj wszystkich pytam, w związku z tym, że mamy piękną jesień, jaki smak najbardziej kojarzy ci się z jesienią?
15: Kasztany.
14: Smak?
6: tak.
14: Lubisz jadalne. To takie niepolskie, powodzi
6: okazję,
14: się.
6: Miałem okazję kiedyś zjeść i naprawdę smakują. Gdyby jesień miała smak, wyobrażam sobie tak jak pieczone
14: kasztany. Też lubię, ale to znaczy, że powodzi się, bo w Polsce ciężko dostać. Także kuwa, światowy z ciebie człowiek.
6: Raz tylko jadłem.
14: Ale wszystkim polecamy.
4: No to gramy. 10 hitów. Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
14: A teraz Urszula na sen. Antonina Van Dessel, dzień dobry. Po 12 w piątek 2 października.

0: Nosem wkręca.
1: Halo?
2: Czy ja do pani mamy Moniki się dotelefonowałam?
1: Tak, jestem
2: przy telefonie. Kłaniam się, bimbały Bożena, po tej stronie telefonuję, proszę pani, w sprawie pływalni, bo widzę, że córka dostała się, proszę pani, do klasy sportowej o profilu pływackim.
1: Tak.
2: Córka będzie chodziła na pływanie, czy nie?
1: No, będzie chodziła, bo jest w klasie sportowej, będzie chodziła na pływanie.
2: Jeżeli dziecko będzie uczęszczało, proszę pani, do klasy, to musi te 10 litrów wody, proszę pani, przechować. Niestety sanepid, proszę pani, każe.
1: Ale przechować skąd tą wodę?
2: Ja będę odpowiedzialna, proszę pani, za to, żeby tę wodę wydać. I teraz możemy to podzielić na dni, czyli po litrze, to wtedy wyjdzie 10 dni. Jak będzie miała zajęcia pływackie, to wtedy trzeba z powrotem te 10 litrów, proszę pani, przynieść.
1: 10 litrów tym, co pływała, tak? Co każdy pływa, co korzysta codziennie, co korzysta co godzinę, w każdej minucie, tak?
2: Basen, proszę pani, w nowym roku szkolnym będzie czyszczony częściej niż do tej pory, stąd też trzeba będzie, proszę pani, tę wodę przechować, żeby jej, proszę pani, nie marnować.
1: No ja rozumiem, to każdy. No dobrze, no tylko się dostosuję do reszty rodziców. Co państwo ustalicie,
2: no,
1: to ja...
2: No i teraz tak, ja muszę z panią ustalić, czy codziennie po litrze, czy pani chce jednorazowo po 10 litrów.
1: Niech będzie codziennie po litrze.
2: No i wtedy, proszę pani, sprawa się rozwiązuje, bo w wiaderku może dziecko brać do domu. I teraz,
1: jasne,
2: proszę pani, sprawa jest taka, żeby pani to dopilnowała, bo jak będzie sygnał, proszę pani, że basen jest wyczyszczony i można wodę, proszę pani, z powrotem napełnić, tak, basen, to dziecko jest zobowiązane, proszę pani, do przyniesienia.
1: Dobrze, to ja się dostosuję do tego, co państwo ustalicie. Jak ustalą sobie dzieci, że będą nosiły po litrze, to my również będziemy nosiły po litrze.
2: No i ewentualnie, jak pani już będzie miała te wiaderko, to niech pani je przekazuje Paulinie.
3: Myszka została się wkręcona.
1: Jezu święty, jesteś głupia, ej.
0: Rosel wkręca.

0: To taka dobra jesienna piosenka, Baim, dwa serca, dwa smutki, bo jesień taka trochę jest, czasem smutna, czasem wesoła. No i tak zrobiło się miło i jesiennie i chciałam wam powiedzieć, że no rozmawiamy sobie dzisiaj dużo o takim jedzonku jesiennym, a jesień ma jeszcze jednego bardzo ważnego bohatera, który często rośnie u nas na podwórkach, rośnie w sadach, no i my w ogóle na niego nie zwracamy uwagi. A chodzi mi tutaj konkretnie o pigwę. Pigwa, no takie trochę brzydkie, małe jabłuszko i mega kwaśne, ale warto dodawać ją do herbatki, no bo ona jest naprawdę mega zdrowa. Ma dużo witaminy C, błonnika, ma polifenole. Świetnie pasuje do tych wszystkich jesiennych smaków, do jabłuszek, do cynamonu, czyli wiecie, jak macie na podwórku, to nie traktujemy tego jako jakiś szkodnik albo żeby sobie opadła, tylko zbieramy i korzystamy. Więc nie patrzymy tylko jak na ozdobę, tylko mamy misję w ten weekend, moi drodzy.
1: SK2 Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: Ha, no wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Już za moment, godzina 13. To była Carla Fernandez, Chcę tu zostać. I ja też chciałabym tutaj jeszcze zostać, ale już tutaj w blokach startowych czeka Kamil Kowalski, który przejmuje mikrofon, no już tak troszkę mnie wygania. Więc dobra, Kamil, i ja uciekam, będę korzystać z pogody, a ty zostań i graj najlepsze polskie hity. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe buziaki. Pięknego i słonecznego weekendu. Trzymajcie się, pa.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3+3 gratis.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: Uwaga, uwaga, fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland.
18: Tylko z Kaufland Kart Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
19: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
20: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. I po reklamie.
21: Słonecznie i bez opadów będzie do końca dnia w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Na termometrach mamy od 18 do 19 stopni. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. Do tego przed nami chłodna noc, około 3-4 stopni na termometrach. Jutro do 22 również sporo słońca i również padać nie będzie. Generalnie podobna pogoda utrzyma się jeszcze przez kilka najbliższych dni. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana, Kopisto i Piłsudskiego.
22: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 88 grosze. To informacja od ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Rząd przywrócił pakiet CPN.
23: Od jutra, od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
22: Mówił minister energii Miłosz Motyka. rząd decyzję o przywróceniu programu CPN podjęto potem, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wraca sprawa śmierci 11-letniej Danusi, zaatakowanej w grudniu przez o rok starszą koleżankę. Zwolnienie ze stanowiska i 3-letni zakaz pracy w oświacie grozi dyrektorowi szkoły w Jeleniej Górze, do której chodziła dziewczynka. Wniosek złożył rzecznik dyscyplinarny przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
0: Chodzi o brak reakcji na sygnały od uczniów i zaniedbania. Jego zdaniem zignorowano sygnały z karty samooceny wypełnionej przez 12-letnią napastniczkę. Brakuje też dokumentacji. Orzeczenie komisji nie będzie jednak prawomocne, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
3: Dyrektorowi będzie przysługiwało prawo wniesienia odwołania do odwoławczej komisji dyscyplinarnej.
0: Trwają też czynności wobec nauczycielki.
3: Są na wcześniejszym etapie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nauczycielki.
0: Komisja w sprawie dyrektora ruszy 3 grudnia.
22: Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u. Tak wiceprezes Gorzowskiego Szpitala Robert Surowiec komentuje sytuację w placówce. Kontrola NIK wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem brak specjalistów medycyny ratunkowej.
4: Jeśli mamy wybór, starać się, żeby nasi lekarze pracowali dłużej, szczególnie, że to są też takie warunki, że lekarz może odpocząć, to my nie chcemy zamknąć SOR-u.
22: Wyjaśnia wiceprezes Surowiec. Codziennie z gorzowskiego SOR-u korzysta kilkuset pacjentów.
2: SK2 News, Rzeszów.
6: Jał Serkis, paszport musi być kompletny i ważny, przypominają pogranicznicy z Podkarpacia. W ostatnich tygodniach mundurowi odnotowali 4 zniszczone dokumenty. A w szpitalu MSWiA w Rzeszowie uruchomione zostały klinika kardiologii interwencyjnej, klinika rehabilitacji kardiologicznej oraz 3 pracownia angiograficzna. Łącznie pojawiło się 25 łóżek dla pacjentów. Mieszkańcy Jasła będą mogli obniżyć swoje rachunki, to dzięki środkom z funduszy szwajcarskich. Na początku roku rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie m.in. na montaż paneli fotowoltaicznych.
24: A to jest po prostu świetna wiadomość, którą przeczytałeś w newsach, że jutro będziemy taniej tankować, tak?
22: Tak jest.
24: Od jutra dopiero.
22: Od jutra?
24: No.
22: Kolejne ogłoszenie takich cen będzie w poniedziałek, na wtorek i tak dalej.
24: Nie ma to jak po prostu wiedzieć o tym jeszcze przed weekendem.
2: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
24: Ja wleję wam do uszów to, co najlepsze. ONA, NA, SARSA... czyli CPM, Centrum Przypadkowych Muzycznych Niespodzianek w SC2 w piątek. Witajcie, 3 po 13, Kowalski, hej!
25: Był taki

kobieta z rockowym pazurem, prawdziwa kocica Agnieszka Chylińska. Jeszcze w ONA i Koła Czasu w SC2. A propos, czy kotek tęskni? Taki artykuł mi tutaj wyskoczył w internecie. I pierwsze zdanie, kot podobno przeżywa nasz wyjazd na urlop. Oczywiście, że przeżywa i tęskni, ale tylko przez pierwsze 5 minut. Potem orientuje się, że całe łóżko jest jego i nikt mu ogona nie zawraca. Kto się...

0: Sylwia Dżeszczak, księżniczka, wszystkie księżniczki, rycerze królewiczów również. Zapraszam do wehikułu czasu w SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ale nas ten wyrzucił dzisiaj rok 1965. Co ja tutaj widzę? Przed nami sekwana. Jest też piękna, wysoka wieża Eiffla, bo jesteśmy kochani w Paryżu. Ale nie jesteśmy sami. Jest też Czesław Niemen, który niedawno opuścił grupę Niebiesko-Czarni i postawił na karierę solową. A biletem do tej kariery okazał się m.in. utwór A Varsovii, czyli Sen o Warszawie. Czesław Niemen nagrywał ten kawałek właśnie w Paryżu z jedną z najpopularniejszych orkiestr we Francji. Tak wspominał ten moment.
2: Zamówiona orkiestra Michela Colombier. I co ja robię? Biorę gitarę w hotelu przez pół dnia. Kleciłem nową melodię do tego tekstu. A Varsovii. Napisałem prymki, zaniosłem do Michela Colombier. Ten rzucił okiem i mówi, dobra, postawimy ich przed faktem dokonanym.
0: Czesław Niemen, Sen o Warszawie.

0: Liwka i poza tobą nic, Wesce 2 poza kortem i latającą piłką? No nic teraz nie widzi. Hubert Hurkacz zaczął grać w Pekinie właśnie z Francuzem Arturą Żeja, który jest bardzo żywiołowy, ale piękne nazwisko, nie? Jak coś zepsuje, to mówi, że co? Że ja? Nie, tylko że tę.
1: SK2.
0: Że tę, was to kochamy, tylko polskie hity. W secie na razie w gemach widzę 2-1 dla pana, że ja ich troje, zawsze z tobą chciałbym być, że co? Już za chwilę, Wesce 2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: Lady Punk, Westy 2 i Mała Wojna. Choć w weekend zawsze wchodzimy pokojowo nastawieni, to nie znaczy, że będziemy cały czas w pokoju leżeć do góry brzuchem, ale czy ten weekend będzie spokojny? Może. Choć na stacjach paliw zapowiada się niezłe tankowanie. O szczegółach w newsach Eski 2 o 14.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie 2. A litrowy olej kujawski 5,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
13: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
14: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
13: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełne niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: No, pogoda w ostatnich dniach nas rozpieszcza i taka aura pozostanie z nami jeszcze przez kilka najbliższych dni. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie od 20 do 21 stopni. Do końca dnia sporo słońca padać nie będzie, ale uwaga, przed nami chłodna noc. Na termometrach zobaczymy od 3 do 4 stopni. Jutro maksymalnie 22. Teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej, w pobliżu Ronda Kuronia i Ronda Pobitno.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami.

0: i oponeo.pl.
1: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W weekend i poniedziałek 7,88 za litr diesla i 6,73 za 95. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach, bo wraca nowa odsłona programu CPN. Minister energii opublikował już maksymalne ceny. A na linii jest nasz reporter Dawid Olszewski, który jest teraz na stacji paliw w Bydgoszczy.
2: Tak, jestem, dzień dobry.
1: Poinformowałeś przed chwilą kierowców o maksymalnych cenach paliw?
2: Zgadza się. Kierowcy z niecierpliwością czekali na te informacje. Już wiadomo, że w sobotę zapłacą za litr 95 nie więcej niż 6,73, a za olej napędowy 7,88.
3: Jeszcze niżej powinno być, tak jak było przedtem.
4: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20 to rzutuje bardzo.
2: Tak będzie, a jak jest teraz? Spoglądam na pylon. Teraz na stacji, na której jestem, litr 95 kosztuje 8,19, a diesla 9,14. Nowe stawki będą obowiązywały od północy, w sobotę, niedzielę i w poniedziałek.
1: A w poniedziałkowe południe zostaną ogłoszone kolejne maksymalne ceny paliw. W południe w całej Polsce zawyły syreny policyjne. Mundurowi oddali hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. 29-letni sierżant Nathan Sieroń ponad tydzień temu został postrzelony podczas akcji w Kraśniku Górnym.
5: Policjanci na Dolnym Śląsku, ale również w całym kraju włączyli sygnały świetne dźwiękowe i oddali hołd. Poświęcił to, co miał najcenniejsze, własne życie, służąc Polsce, służąc bezpieczeństwu.
1: Zaznacza Przemysław Ratajczak z Dolnośląskiej Policji. Podejrzewanemu o śmiertelne postrzelenie mundurowego grozi dożywocie. Z Rumunią o pierwszą wygraną. Wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów. W Warszawie podejmą reprezentację Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiło się pytanie o przyszłość Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
6: Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
1: Dzisiejsi rywale Polaków mają na koncie na razie dwie porażki i pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
7: SK2 News, Rzeszów.
8: Michał Serkis. Do 15 grudnia potrwają kontrole podkarpackich dróg wojewódzkich. Sprawdzana jest konstrukcja, nośność i stan techniczny. Pomiary odbywają się bez wstrzymywania ruchu. Złota polska jesień zagościła w Bieszczadach. Uważajcie jednak na niskie temperatury w nocy i o porankach. Przed wyjściem na szlak weźcie telefon z zainstalowaną aplikacją Ratunek.
9: Ta aplikacja zapewnia dla nas informacje, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, w jakim miejscu dokładnie się znajduje z dokładnością do 3 metrów.
8: Mówił Krzysztof Szczurek, naczelnik bieszczadzkiego GOPR-u, a aplikacja jest darmowa.
10: Dzisiaj nasi grają na Narodowym i to grają z Rumunią. Przydadzą im się aniołowie stróżowie, aby lepiej strzelać do brameczki. A dzisiaj, a propos, 2 października mamy Dzień Anioła Stróża. Kupidynki. Widzę taki jeden. Oskar Cymsy z skręconymi włosami w tej godzinie pojawi się. Amor ze strzałą, Grzegorz Chyży, Zalia, Ania Dąbrowska. No to są dziewczyny o anielskich włosach.
11: No to gramy.
7: 10 hitów.
11: Najlepszych polskich hitów.
10: I w Dzień Anioła Stróża warto też, kochani, docenić swoją drugą połówkę. Anioła, który na imprezie w towarzystwie pilnuje swojego diabełka, by za bardzo nie odleciał. I to każdego dnia.

0: Ło, soki w butelkach, ogórki w słoikach, kapusta też się kisi, październik to nie tylko jesienna aura. To przecież świetny sezon, jak w SCL2 na najlepsze polskie hity, to u was pewnie na sezon domowe specjały. Pochwalcie się, co tam robicie w tym roku sami, co wrzucacie do słoiczków, bo jutro Daria Ładocha będzie z wami robić dania z grzybów. Ja nawet sam osobiście rano postanowiłem, idę szukać kilku grzybków, bo może uda się znaleźć, jak to mówi Daria, borowika szlachetnego, bo borowik to ważny grzyb.
1: Słuchajcie, w panu Tadeuszu było napisane, że borowik jest grzybów generałem.
0: No tak, a Daria Ładocha to pani generał, która chce zabrać pana Tadeusza, pana również, pana i panią na Stadion Narodowy, bo tam w Loży VIP-owskiej będziemy świętować na początku listopada. I przez cały październik kompletujemy taką naszą obiadową reprezentację na wielką ucztę na Narodowym. Judyta, Norbert, oni między innymi mają już tam swoje miejsca przy stole, a kolejne może należeć do ciebie. Na sk2.pl tutaj wskakujesz i wybierasz swój polski obiadowy numer jeden i piszesz, dlaczego właśnie z nami powinieneś go spróbować na Stadionie Narodowym. Do tego jeszcze 500 dorzucamy, kieszonkowego. A co, tak dla was, na wasze wydatki. No i nocleg jest załatwiony w hotelu i VIP-owskie tam także atrakcje. Więc zapowiada się jeden wielki kocioł polskich smaków, sk2.pl. Wybierajcie w plebiscycie najlepszy polski obiad i tym razem naprawdę warto dać się w niego wkręcić.
2: SK2.
0: Jak wkręcamy się teraz z Edytą Bartosiewicz w ten tykający muzyczny zegar w SC2.

0: Tak właśnie szybko pracujemy, jak szybko pędzi ten numer od bratanek, aby tylko wcześniej wyjść z roboty i o to chodzi, bo zaczynamy weekend ze Skąd 2. A w jednym z bankomatów ktoś naprawdę musiał mieć bardzo dużo na głowie, bo czytam, że w jednym z bankomatów w Jastrzębiu-Zdroju ktoś podszedł do bankomatu, włożył kartę, wypłacił kilka tysięcy, zabrał kartę i jak bankomat mielił tę kasę do wypłacenia, to ten ktoś odszedł, zapominając zabrać kasy.
1: SK2.
0: Musiał myśleć o czymś naprawdę ważnym, na przykład, czy wyłączył żelazko?
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
5: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie.

0: Pryska w SC2 i numer, który napisało samo życie, czyli szczyt komunikacyjny. Aktualnie go przeżywamy. Kraksa w Radiu SK2 i za chwilę będzie zderzenie z kolejną godziną, czyli 15 i najważniejsze newsy. Zderzymy się z zapowiadanymi nowymi cenami paliw w newsach SK2.
1: Autopromocja. Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na circlek.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Rozpoczyna się w regionie popołudniowe szczyty, teraz w Rzeszowie postoicie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego trzyma standardowo rondo Pobitno. Spory ruch również na Piłsudskiego i Powstańców, Warszawa, do tego we ścisłym centrum na Chopina, Targowej i na Ruszewicza. Przypominamy, że bus pasa obowiązują do 17.30. Jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia sporo słońca i padać nie będzie, a w nocy na termometrach od 3 do 4 stopni.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw od jutra mocno w dół, nawet o prawie złoty 50. 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za diesla. To maksymalne stawki na weekend i poniedziałek, które podał minister energii. Po ponad miesięcznej przerwie wraca rządowy program CPN.
18: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
10: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Wcześniej opublikowano rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Obowiązuje do końca roku. Komunikacyjny paraliż w Kijowie po rosyjskich atakach. Dziś rano zaatakowany został blok mieszkalny. Życie straciła jedna osoba. Po raz trzeci ostrzelany został też most południowy, jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w ukraińskiej stolicy. Nim kursuje także naziemna linia metra. Dwa inne mosty mają ograniczenia w ruchu. W związku z tym miasto zostało sparaliżowane, a mieszkańcy nie mogą się dostać na drugą stronę Dniepra. Eksperci oceniają, że rosyjskie uderzenia w mosty w Kijowie mogą być elementem nowej strategii pogorszenia warunków życia mieszkańców. Samoloty F-16 służą w polskim wojsku od 20 lat. W 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem piloci wspominali swoje początki, a dowódcy wojsk podkreślali, że F-16 posłuży jeszcze długo.
21: Ja to cholernie lubiłem, kochałem to. Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, 20 lat na F. Po prostu w powietrzu zapominałem o tym wszystkim, co jest na ziemi.
22: Generał brygady, pilot Norbert Choniacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
23: F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Przed samolotem F-16 i ludzi, którzy na nim latają, go obsługują jeszcze długie lata służby i pracy.
10: Obecnie w polskim lotnictwie służy prawie 50 samolotów F-16.
24: SK2 News, Rzeszów.
20: Michał Serkis. Jarosławskie opactwo zapowiedziało pomoc dla świadków tragedii, a chodzi o ostatni atak nożownika. Jedna osoba zmarła, cztery zostały ranne. Opactwo dotarło już do wszystkich, którzy widzieli całe zdarzenie. Zapewnia im bezpłatną pomoc psychologów i terapeutów z działającej przy nim poradni. Uwaga kierowcy, dziś na Krajowej 28 w Krośnie utrudnienia, a to w związku z prowadzonymi pracami gwarancyjnymi. Drogowcy łatają dziury, które powstały w nawierzchni. Nowe trasy rowerowe powstaną w Beskidzie Niskim, to dzięki współpracy gminy Besko, Bukowsko i Zarszyn.
25: Przy okazji patrzę, co w Pekinie się dzieje. Mamy powody do radości. Kochani, Hubert Hurkacz wygrał, ale dopiero pierwszego seta. Teraz walczy z drugim setem razem z Francuzem. No i daje radę. Pędzi jak rakieta. Wy też rozpędzeni, bo to jest ten moment, że jak uda wam się wyrwać z koreczka, możecie powiedzieć: dawaj maleńka, dawaj maleńki, dawaj niunia. Jutro będzie tańsze paliwo.

0: Dlatego tam, gdzie można rozpędzić się do setki. Tak jak teraz Sand & Grace robimy to w SC2. Kowalski, witajcie.
1: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze.

0: SK2 Rzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Takimi piosenkami można witać pierwszy weekend października. Bajm w SC2 Miłość i ja, kawałek skąpany w słońcu, jak nad jeziorem możemy się poczuć. A czytam, że będziemy mieć prawdopodobnie nowe jezioro, sztuczne. Powstanie w miejscu kopalni w Bełchatowie i to ma być najgłębsze jezioro w Polsce. No, przez lata wyciągaliśmy z Bełchatowa węgiel, teraz będziemy tu wyciągać ręcznik plażowy.
1: SK2.
0: Muzyczny hamak w SC2 od Igo.

0: Tak śpiewają wszyscy kierowcy, którzy właśnie wracają teraz do domu. Wy wracacie do domu po pracy, załóżmy. Przede mną droga, którą znam. Drogę tutaj do studia zna Jakub Konieczkowicz, 15.30. Ma dla was informację petarda.
1: Akcja saperów w Gołdapi. W rejonie jednostki wojskowej znaleziono niewybuch z czasu II wojny światowej. Ewakuowano około 500 osób, w tym uczniów i pracowników dwóch pobliskich szkół. Bombę lotniczą o masie około 200 kg odkryto podczas prowadzonych prac budowlanych. 6 lat i miesiąc pozbawienia wolności. Taki wyrok usłyszał dziś Michał M., oskarżony o pobicie żony i zostawienie jej samej podczas siarczystych mrozów. Kobieta zmarła. Do tragedii doszło w lutym 2025 roku na Lubelszczyźnie. Wyrok jest nieprawomocny. Prace idą zgodnie z planem. Mowa o przeniesieniu 17-wiecznego drewnianego dworu z Wieloglów koło Nowego Sącza do nowosądeckiego skansenu. Obiekt został już rozebrany. Muzealnicy sprawdzają, ile elementów uda się uratować, a co trzeba będzie zrobić na nowo. Planowo dwór będzie można zwiedzać od 2028 roku.

0: lat Demono w Radiu SK2. Tutaj tylko gramy, a mamy czas na to, aby grać. Tylko 100% najlepszej polskiej muzy. Brytyjski Guardian jeszcze czytam, póki na to czas. Zaglądam do internetu, że opublikował przepis wykorzystujący zalewę po ogórkach do zrobienia lodów. Lody o smaku wody po ogórkach. W ogóle ciekawe jest to, że Brytyjczycy odkryli zalewę po ogórkach. Przecież my Polacy wiemy, że zalewa po ogórkach gasi jak lód.
1: SK2.
0: Taki ogień w gardle.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Można szykować się na balety z Radiem SK2, Budką Suflera i pozostałymi najlepszymi polskimi hitami, do których wracamy po godzinie 16, a o 16 najważniejsze newsy, w których po sam koreczek będziemy tankować, będzie bal.
1: Reklama. Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Mam ochotę na safari.
10: Na safari to trochę daleko.
9: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
10: A ile można upolować?
9: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
10: No to w drogę.
11: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Przypominamy o utrudnieniach na 28 w Krośnie, tam dziś łatanie dziur, nie jedźcie na pamięć. Przypominamy również o buspasach w Rzeszowie, obowiązuje do godziny 17.30. A teraz postajcie i to sporo na Lwowskiej i żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do ronda Pobitno. Podobna sytuacja na dojeździe do ronda Kuronia. Jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia sporo słońca padać nie będzie. W nocy od 3 do 4 stopni na termometrach, jutro do 22.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Od jutra tańsze tankowanie. Wraca nowa odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a diesel 7 zł i 88 groszy. O niższych cenach nasz reporter powiedział kierowcom przy dystrybutorach.
22: Zależy wszystko od grubości portfela zapewne, ale myślę, że ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
23: Boli, jak się płaci?
22: No trochę boli, no. Sytuacja światowa jest jaka jest, ale boli. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
23: Pan dzisiaj tankuje?
22: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
0: Z kierowcami na stacji paliw na wylotówce z Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Przypomnę, program CPN wraca po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Łukasz Gibała przegrał proces wyborczy. Chodzi o wypowiedź, w której twierdził, że część radnych Koalicji Obywatelskiej deklarowała gotowość czy do współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie w wyborach prezydenta miasta. Sąd nakazał Gibale opublikowanie sprostowania, ale kandydat podtrzymuje, że takie rozmowy miały miejsce. Koniec akcji służb. Mieszkańcy i uczniowie mogą już wracać do domów i szkół. To w Gołdapi, gdzie ewakuowano około 500 osób. Powodem znaleziona podczas prac ziemnych bomba lotnicza o masie 200 kg.
1: Niewybuch został ujawniony podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z budową garaży. W trakcie prac ziemnych przy użyciu koparki natrafiono na przedmiot przypominający bombę lotniczą.
0: Mówi Marta Domańska z Komendy Policji w Gołdapi. Niewybuch znaleziono w rejonie jednostki wojskowej. Konieczne było opuszczenie budynków mieszkalnych, placówek oraz szkół znajdujących się w promieniu 500 metrów od miejsca znaleziska.
2: SK2 News, Rzeszów.
21: Michał Serkis. Do prawie 500 interwencji związanych z Czadem wyjeżdżali w tym roku podkarpaccy strażacy, a przed sezonem grzewczym przypominają, że przed takimi sytuacjami może nas uchronić czujka tlenku węgla.
17: Powinna być umieszczona w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się wyposażenie stanowiące potencjalne źródło emisji tego toksycznego gazu.
21: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. W poniedziałek rusza druga tura generowania podkarpackiego czeku turystycznego. To program wspierający wypoczynek na Podkarpaciu. Każdy czek ma wartość 300 zł.
19: I jeszcze jedna bardzo dobra informacja z ostatniej chwili dosłownie wpadła, Jakub. Koniec. Hubert Hurkacz jest. Tak, z awansem do ćwierćfinału w Pekinie.
24: Oby też
19: były powody do radości po dzisiejszym meczu Polska-Rumunia.
2: 100% polskich hitów.
19: Weekend praktycznie stoi w drzwiach, wieczorem Polska ruszy na miasto, ale ruszy też na Rumunię, obowiązek jeden, po pracy do domu, nogi na stół, coś zimnego i...

0: Wiktoria Kida, tik-tak, tik-tak, 13 minut po 16.
1: Jarządek, prawdę ci powie.
2: Masz czasem wrażenie, że czas ci przyspiesza? No to naukowcy potwierdzają, to nie jest tylko subiektywne odczucie. Choć sam czas płynie tak samo, to zmienia się sposób, w jaki go odbieramy. O co chodzi? Badacze wskazują, że działają tutaj dwa mechanizmy. Jeden odpowiada za to, jak odczuwamy czas tu i teraz, na przykład podczas nudy, kiedy minuty potrafią się dłużyć. Drugi działa z perspektywy pamięci i sprawia, że całe miesiące czy lata wydają się krótsze, szczególnie gdy niewiele się w nich działo. Z wiekiem to zjawisko tylko się nasila. Mamy mniej nowych doświadczeń, więcej rutyny, a nasza pamięć zapisuje mniej punktów odniesienia. W efekcie całe okresy życia wydają się krótsze. Dobrym przykładem była pandemia. Wiele osób miało wrażenie, że dni ciągną się wtedy nieubłaganie, ale kiedy patrzymy wstecz, miesiące izolacji minęły zaskakująco szybko. Na poczucie czasu wpływa też internet. Korzystanie z mediów społecznościowych sprawia, że tracimy jego kontrolę. Angażujące treści powodują, że mózg gorzej rejestruje jego upływ. Wniosek jest prosty. To nie czas przyspieszył, tylko nasze życie stało się bardziej powtarzalne.

0: fajne chłopaki. Golec u orkiestra, BDOS i Gromi. Po skrócie newsów o 16.30 również wpadną chłopaki, to znaczy będą chłopaki Kuba i Kuba, a teraz Jakub Konieczkowicz. Kierowcy, dajcie głośniej. Ma dla was informację, że w weekend to zawsze na drogach jest pod górę.
1: Kilkukilometrowy korek na 94 na Podkarpaciu. Na trasie między Pilznem a Dębicą ruch odbywa się wahadłowo. To po zdarzeniu osobówki z ciężarówką, do którego doszło w miejscowości Podgrodzie. Obecnie w miejscu zdarzenia pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. W wypadku poszkodowana została jedna osoba. Blisko 8,5 tysiąca nielegalnych e-papierosów zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Policji z Olsztyna. Towar znaleziono w magazynach na Mazowszu.
2: Szacowana wartość niezapłaconego podatku akcyzowego to ponad 900 tysięcy złotych.
1: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Jedna osoba usłyszała zarzuty, sprawa jest rozwojowa. Co dziesiąty badany ocenia sytuację w swoim zakładzie pracy negatywnie. Wynika z wrześniowych danych z Centrum Badania Opinii Społecznej. Pozytywne nastroje na rynku pracy wyraża natomiast 58% badanych.

0: Ira i Wiara. Tak też można krzyczeć, jak się smoka zobaczy. Wawel zostanie prześwietlony, czytamy. Zamontowano w nim podobny do tego w piramidzie Cheopsa detektor, a dokładnie detektor w smoczej jamie zamontowano. I ma znaleźć ukryte korytarze, może skarby? Jak znajdzie jajo smoka, pozostanie pytanie na miękko czy po królewsku. SK2. Królewskie dania znajdziecie też na sk2.pl. Najlepszy polski obiad, kochani, to nowy konkurs na SK2. Do zgarnięcia 500 zł, nocleg w hotelu i królewska impreza na Stadionie Narodowym ze SK2. Skakujcie do zabawy.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: I po reklamie.

sam, szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny.

0: Za chwilę też wracam do siebie, a tutaj jak bumerang wraca do studia Eski 2 Łukasz Zduńczyk, dzisiaj nie sam, bo z gorącą polską dwudziestką. Po godzinie 18, czyli za godzinkę, najświeższe notowanie, a o 17, czyli za chwilę, zobaczymy, co tam Jakub Konieczkowicz ważnego zanotował i chce wam powiedzieć w newsach Eski 2.
1: Reklama. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
6: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
5: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowlokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowlokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Z ważniejszych utrudnień, no to chociażby 28 i trasa Sanok-Bychowce. Tam wahadła powodem budowa obwodnicy Sanoka, również na 28, ale w Krośnie trwa łatanie dziur. Tam też zachowajcie ostrożność. Przypominamy również o buspasach w Rzeszowie. Obowiązują do 17.30, a teraz większy ruch na Piłsudskiego, Kopisto i Powstańców w Warszawie. Co w pogodzie? Do końca dnia bez opadów, w nocy 3-4 stopnie na plusie, jutro do 22.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał karę 25 lat więzienia dla Przemysława L. z Kłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne wobec dziewczynek i dorosłych kobiet, a także za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd apelacyjny utrzymał karę, ale zaostrzył warunki ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe.
10: Podwyższone zgodnie z wnioskiem prokuratora do lat 20, czyli będzie mógł ubiegać się oskarżony dopiero po odbyciu 20 lat z tych 25 orzeczonych z kary łącznej.
9: Mówi prokuratora Małgorzata Krajewska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Łącznie prokuratura zarzucała Przemysławowi L 26 przestępstw. Dodajmy, w sprawie wyroku słyszała także była żona mężczyzny. Sąd pierwszej instancji skazał ją na 6,5 roku więzienia. Prokuratura domaga się zaostrzenia kary. Apelacja ma zostać rozpatrzona najpewniej w listopadzie. Ministerstwo Obrony Narodowej szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca.
11: Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie, relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego. To wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
9: Tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ustawa jest na etapie uzgodnień. Nie wiadomo, kiedy trafi pod obrady Sejmu. Dziś w Warszawie mecz Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów. Biało-czerwoni będą chcieli się zrehabilitować po remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz po porażce ze Szwecją, a komentuje szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara.
12: Myślę, że też Polacy do tego spotkania podejdą absolutnie zmobilizowani. To czuć. Dodatkowym atutem na pewno będzie to, że gramy u siebie.
9: Mecz Polska-Rumunia już o 20.45 na PGE Narodowym.
6: SK2 News, Rzeszów.
8: Michał Serkis. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie śmierci 45-latka na terenie ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Buchowsko-Przybyszów. Chodzi o nieumyślne spowodowanie śmierci. Ciało mężczyzny znaleziono na kamienistym dnie niewielkiego strumienia. Przypomnienie dla kierowców. Jutro zamknięte będzie przejście graniczne w Barwinku, mówi Sara Bania-Nowak z krośnieńskiej policji.
13: Apelujemy o wybór alternatywnych tras przejazdu, wykorzystując przejście graniczne w Orzennej oraz Chyżnem.
8: Na utrudnienia będą w związku z obchodami rocznicy operacji karpacko-dukielskiej.
14: Ja jeszcze wrócę na chwilę do newsów Radia SK2. Dodatkowym atutem jest to, że gramy u siebie. Ja bym chciał, żeby to tak u polskich piłkarzy wyglądało, pod warunkiem, że wezwiemy na ten mecz Tomka Fornala i jego ekipę, to może wtedy wygramy. Ja mam nadzieję, że wy już za chwilę będziecie u siebie i zaczynamy razem weekend. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
6: 100% polskich hitów. SK2.
14: I proszę bardzo, od razu muzyczny lek na uspokojenie po całym tygodniu. Za chwilę tutaj się pojawi taki głos, który powoduje ciarki. Emo w Radiu SK.

Paweł Kukiz i piersi w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a nasz wielki mistrz olimpijski, legendarny polski skoczek narciarski Kamil Stoch oficjalnie wraca z emerytury. Przypominam, on w ostatnią zimę zakończył karierę skoczka narciarskiego, ale teraz jednak do pracy wraca. To już oficjalna informacja. Od przyszłego roku Kamil Stoch będzie doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Czyli słuchajcie, jednak fajnie jest w domu posiedzieć, fajnie jest mieć dużo wolnego czasu, ale jednak żona okazała się zbyt wymagająca.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: można być razem z nimi. Film w Radiu SK2, a teraz wsiadamy do naszego wehikułu i cofamy się do roku 88.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W Radiu SK2 odświeżamy kultowe polskie hity i w roku 88 ten numer rozbił bank, wygrał nagrodę na festiwalu w Opolu. To jest kultowa polska piosenka, znana do dzisiaj i naprawdę tworzy piękne wspomnienia. Papa Dance i nasz Disneyland. Niektórzy twierdzili, słuchajcie, tacy poważni ludzie w garniturach, że to wstyd słuchać tego kawałka, że to jest zbyt, wiecie, imprezowe, zbyt dyskotekowe, ale jednak wielu osobom się podobało i nie wyobrażały sobie imprezy bez tego numeru. Trochę jak z Disco Polo, nie? Że niektórzy się nie przyznają, ale jednak lubią się bawić przy disco polo. I tak było właśnie z tym numerem. Ten hit królował na dyskotekach w latach 90. No to posłuchajmy. Papa Dance i nasz Disneyland w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ja się wam przyznam, że to nie są moje czasy, ale coś czuję, że moi rodzice w latach 90. To pewnie wywijali przy tym numerze na dyskotekach. Możecie przypomnieć sobie te czasy. Nasz Disneyland. Gramy już teraz.

0: szczęście.
1: Marisa w Radiu SK2 to jest niesamowicie utalentowana dziewczyna, bo nie tylko śpiewa, ale też pisze teksty dla innych artystów. Na pewno kojarzycie ten numer.
2: Czy też tak masz? Pamiętasz nas jak wcześniej? Jak wcześniej?
1: To singiel, od którego zaczęła się wielka kariera Oskara Cymsa. I słuchajcie, Marisa jest współautorką tekstu do właśnie tego numeru, także ona, jakby nie patrzeć, pomogła rozkręcić się Oskarowi Cymsowi. A teraz Marisa śpiewa pod swoim pseudonimem i dla siebie. I z tym numerem, który przed chwilą słyszeliście, będzie pięknie, jest aktualnie na miejscu 7 gorącej polskiej dwudziestki. A czy będzie wyżej, to wszystko od was zależy. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie o godzinie 18. Dzisiaj, czyli za 23 minuty, odpalamy nowe notowanie waszej listy hitów.
3: SK2.
4: Autopromocja.
5: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
3: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.

0: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. I po reklamie.

0: I love you, T-Love w Radiu SK2. My kochamy polską muzykę, dlatego gramy 100% polskich hitów jako jedyna w Polsce stacja radiowa. A za chwilę naszą antenę opanują najlepsze nowości ostatniego tygodnia. Czas na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. To tuż po newsach o godzinie 18.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Utrudnienia na Krajowej 90 dwójce na Mazowszu. Między Sochaczewem a Łowiczem osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Dwie osoby są ranne, w tym 11-letnie dziecko. Śmigłowcem zostało zabrane do szpitala. Droga jest zablokowana w obu kierunkach, a korek w tym miejscu ma już około 4 km. Od jutra kierowcy odczują ulgę. Wraca rządowy pakiet CPE. No od soboty za litr benzyny 95 zapłacimy 6,73 zł, a 7,88 za litr diesla. Kierowcy nie ukrywają, że obniżka na stacjach to spora ulga.
3: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
4: Poczeka pan
5: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
2: W ramach pakietu CPN minister energii będzie codziennie ogłaszał maksymalne ceny paliw, co najmniej do końca grudnia. Wygranej potrzebują jak tlenu. O 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zagra z Rumunią w Lidze Narodów. Można spodziewać się, że selekcjoner kolejny raz będzie szukał nowych rozwiązań w składzie. Do tego podstawowego może wrócić Robert Lewandowski. Możliwe, że obok niego wystąpi Karol Świderski.
1: Gorąca, gorąca polska dwudziestka radia SK2.
6: I to jest najlepszy skład na początek weekendu. Najlepsza playlista na powrót do domu. Zaczynamy podsumowanie tego tygodnia. Gram 20 najlepszych polskich hitów tego tygodnia i dokładam najgorętsze nowości, których przegapić nie możecie. No bo jak Dawid Kwiatkowski wydaje nową płytę, no to coś trzeba z tej płyty wyciągnąć. No i mamy ten numer. Za kilka minut nowy kawałek Dawida Kwiatkowskiego już usłyszycie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Gorąca polska dwudziestka radia.
6: A na 20 numer, który brzmi jak piątek, to męskie granie.

0: pamiętaj mnie.
1: Sarsa to miejsce 19 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. No i słuchajcie, w końcu wydarzył się ten moment, na który czekały dziesiątki, może nawet i setki tysięcy fanów. Dawid Kwiatkowski w końcu po 2 latach pracy wydał nową płytę Południe. Już ta płyta się ukazała, dzisiaj świętował premierę ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i tam były naprawdę wielkie tłumy. Możecie to zobaczyć na Instagramie Radia SK2. A w rozmowie z Antoniną van Dessel Dawid Kwiatkowski przyznał, że z tego całego napięcia przedpremierowego dzisiaj w nocy nie mógł spać.
2: Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
1: A to jest płyta z wielkimi hitami. Na tym krążku jest na przykład Proszę tańcz z Kają, później ci opowiem z Margaret i jest pewna perełka. Numer, który gram wam już teraz premierowo na antenie Radia SK2, Dawid Kwiatkowski, Tak bym chciał, właśnie ląduje w propozycjach do waszej listy.

wspomnienie lata w gorącej polskiej 20 Radio SK2. To miejsce 17, Gibbs i Ego. Numer, który pasuje do pogody, którą mamy ostatnio. A teraz uwaga, zapowiedź lata 2027. Dawid Podsiadło ma dla nas plany. Wiadomo, że w przyszłym roku powraca z festiwalem Zorza i zagra w największych miastach: Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk i Katowice. I będzie tam specjalny projekt z Soblem. A już teraz na błysk, na miejscu 16 gorącej polskiej 20.

0: To miejsce 15 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. To Wiktor Waligura, który dzisiaj świętuje premierę nowej płyty i rusza w trasę koncertową. Dzisiaj o godzinie 19 zagra w Warszawie w Terminalu Kultury Gocław. Jutro przenosi się do Poznania. A ja mam dla was kolejną nowość. To Jeremi Sikorski, który ma poradnik dla facetów.
1: Panowie, mam do was taki apel z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę. A co będzie dalej, no to już czas pokaże,
0: jak mawia klasyk.
2: Na pewno, jasne, zobaczymy, czas pokaże.
0: Ale słuchajcie, bez żartów, u Jeremiego to się wszystko sprawdziło, bo mu się spodobała pewna dziewczyna z telewizji. Napisał do niej na Instagramie i proszę bardzo, ona jest teraz jego żoną, także Jeremi wie, o czym śpiewa. A jak? Już teraz gramy na antenie Radia SK2. Ten numer wlatuje do propozycji do waszej listy hitów.

0: Sanach w Radiu SK2 to miejsce 13 gorącej polskiej dwudziestki. Ona ma większą skuteczność na PG narodowym niż nasi piłkarze, bo w przeciwieństwie do nich każdy jej występ na narodowym daje radość. No ale dobra, już bez złośliwości. Tak serio mówiąc, Sanach czuje się na stadionie narodowym jak w domu. Grała już tam wielokrotnie, ostatnio na początku września z okazji finału stadionowej trasy koncertowej, a nasi piłkarze zagrają dzisiaj. O 20:45 przypomnę, gramy w Lidze Narodów z Rumunią i pewnie też piłkarze będą śpiewać polski hymn przed meczem. Pewnie teraz siedzą i się uczą tekstu.
1: Gorąca polska dwudziestka. Lista hitów Radia SK2. Reklama.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
2: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: I po reklamie. Eskad!

to piosenka z filmu Nasza Rewolucja, kinowa premiera 11 listopada. To Kaśka Sochacka i Cortez z nowością, która mocno wpadła wam w ucho, bo oni właśnie awansowali z propozycji aż na miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A my teraz właśnie zaglądamy do propozycji. Tam na wasze głosy czeka artystka i influencerka jednocześnie. To Nita, która ma, słuchajcie, prawie 500 000 obserwujących na Instagramie i tam wrzuca nieoczywiste przeróbki znanych hitów, ale swoje numery też tworzy. I teraz napisała, jak sama mówi, jedną z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. No i z tekstu wynika, no, że chyba jakiś facet ją mocno wkurzył. Ale chyba wkurzył do tego stopnia, że aż piosenkę o tym zrobiła, więc widocznie mu się należało, słuchajcie. Lepiej z Nitą nie zadzierać. Nita i to zabolało. Prosto z propozycji do gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 już teraz.

0: Marisa w Radiu SK2 przed chwilą pochwaliła się na swoim Instagramie, że jej koleżanka słuchała SK2 i trafiła na jej numer. Jak graliśmy, właśnie ten hit będzie pięknie, także pozdrawiamy serdecznie. Marisa, słuchaj SK2, u nas często twoje numery lecą, bo my gramy 100% polskich hitów. To było miejsce 9 gorącej polskiej dwudziestki i za chwilę jedziemy dalej. Przed nami najlepsza ósemka tego tygodnia.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dużo dobrego!
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Michał Serkis. Mamy dla Was zaproszenie na trzecią w tym roku, czyli jesienną edycję amatorskiej Ligi Speed Slalomu w Rzeszowie, a ta już w najbliższą niedzielę, mówi Konrad Tomaka z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego.
13: To są zawody, w których każdy może wziąć udział. Polegają one na ominięciu 10 pachałków slalomem. Można w dowolny sposób to ominąć. Każdy na naszych zawodach dostaje taką samą nagrodę. Oczywiście jest dyplom, medal.
12: Speed slalomowe ściganie przypominamy w najbliższą niedzielę w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, początek o godzinie 10. Więcej szczegółów na facebookowym profilu wydarzenia lub na stronie Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego.
1: Gorąca Polska 20.
14: Polska 20.
1: Radia SK2.
15: Żeby dobrze zacząć weekend, musi być dobra playlista. I tutaj ona jest. W Radiu SK2 gramy Wasze ulubione polskie hiciory tego tygodnia. No i naprawdę już się zbliżamy do szczytu, bo czas na najlepszych 8 kawałków i będą też ciekawe nowe propozycje. A na miejscu 8 gram numer prosto ze świeżo wydanej dzisiaj płyty Dawida Kwiatkowskiego. Południe. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
15: A skąd nazwa Południe? Dawid Kwiatkowski mówi, że inspirował się krajem i południe Europy i nic nie jest dane nam raz na zawsze, bo południe trwa tylko chwilę. Tak się filozoficznie zrobiło.
16: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Ci się dobrze, nie?
1: To jest taka piosenka, która zagrzewa do walki naszych piłkarzy przed dzisiejszym meczem z Rumunią. Bo to jak ktoś ma do nas problem, to się źle skończy. BRO na miejscu 7 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. On jest wychowany w Polsce tak jak my, bo my gramy 100% polskich hitów i mamy też dla was najlepsze nowości. Teraz wschodząca gwiazda polskiej muzyki. Słuchajcie, o nim będzie jeszcze głośno, bo naprawdę ma chłopak talent. To Max Stachasiuk, który w tym roku, w lato, wystąpił na największych imprezach w naszym kraju. Na Openerze, na Bittersweet Festiwalu, na trasie męskiego grania i na letnich brzmieniach, a teraz wydał nowy numer. Jak sam mówi, słuchajcie, ten kawałek powstał w trudnym okresie w jego życiu, kiedy miał problem z pisaniem, kiedy nie potrafił znaleźć inspiracji. Słuchajcie, jeżeli ten numer brzmi jak problem z pisaniem, to ja nie wiem, czym jest problem tak naprawdę, bo brzmi to naprawdę świetnie. Max Stachasiuk i Ćma. Ta Ćma właśnie teraz wleciała do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: tutaj, czyli w Radiu SK2.
1: Wszystko, czego wziąłem.
0: No właśnie. Mamy 100% polskich hitów. Mrozu i bracia Kacperczyk na miejscu 5 gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko, czego chciałem. No właśnie, czy Mrozu już ma wszystko, czego chciał?
2: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7. płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
0: Mrozu się rozkręca, ale on też się rozkręca i on by bardzo chciał wskoczyć do notowania gorącej polskiej dwudziestki. Teraz mówię o Jaśku Piwowarczyku, który wygrał ostatnią odsłonę The Voice of Poland. Gramy już teraz jego nowość, Obłoki, w Radiu SK2.
3: SK2.

głowie ciągle mamy lato i letnie hity w Radiu SK2. Sylwia Grzeszczak na miejscu czwartym gorącej polskiej dwudziestki. A teraz z wakacji płynnie przechodzimy do grudnia, bo dokładnie 11 Margaret wyda nową płytę Tripolar i tego dnia zagra specjalny premierowy koncert w klubie Palladium w Warszawie. A już teraz gra na antenie Radia SK2. Jej prima ballerina otwiera podium dzisiejszego dotowania. To miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki. Margaret. Wszystkie

Margaret w Radiu SK2 to miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki, a teraz czas na artystkę, która no myślę, że od mniej więcej 2 lat jest non-stop na szczycie. Co kawałek to hit. Nagrała hymn męskiego grania i teraz ma kolejny numer, który jest aktualnie jednym z największych hitów w naszym kraju. Co ciekawe, to druga najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych według oficjalnej listy sprzedaży i wy już doskonale wiecie, że chodzi o Zalię, romantyczne Tylko kochaj mnie. Na wspólny piątkowy wieczór we dwoje, miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki w SK2.

0: No może nie na zawsze, ale coś czuję, że na bardzo długo zostanie w naszym notowaniu. Zalia na miejscu drugim gorącej polskiej 20 Radia SK2. A teraz czas na chłopaków, którzy też są teraz na topie. Przez wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, który podbił listy hitów w naszym kraju i zdobył też bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. A teraz panowie mają dla nas propozycję na jesień. Zanim zagram wam ten numer, to panowie teraz podpowiedzą, co sobie wyobrażać, jak będziemy słuchać tego hitu, bo ten kawałek pachnie jak wrześniowy poranek.
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: Czujecie to? No to teraz jeszcze bardziej to poczujemy. Kuba i Kuba, chłopaki. To aktualnie wasz ulubiony polski hit na antenie Radia SK2. Numer 1.

0: I to jest numer o tym, że jak człowiek sobie popłacze, to mu się robi lżej na duszy. Chłopaki, to kawałek nie tylko dla chłopaków. Kuba i Kuba na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Czy za tydzień też będą płakać ze szczęścia po zwycięstwie? Wszystko zależy od was. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze w piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: I po reklamie.

Męskie granie w Radiu SK2. No dzisiaj to będzie męskie granie o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Polscy piłkarze zagrają w Lidze Narodów z Rumunią. Także życzymy sobie i wam, żeby był święty spokój pod naszą bramką. Łzy już teraz w SK2. Może

0: słychać, że piątek wjechał. Oskar Cyms na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. No to słuchajcie, tej serii nie przerywamy. Jeszcze tylko Jacka Stachurskiego do szczęścia nam brakuje. I ja go zagram. Iść w stronę słońca po godzinie 20 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Masz ponad 50 lat. Ogromne doświadczenie. A na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Michał Serkis. W kalendarzu świąt nietypowych w przyszłym tygodniu Dzień Gier Planszowych. Z tej okazji Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza do wypożyczalni głównej. Tam czekać na was będzie zgrany stolik. Wystarczy przyjść, usiąść, wybrać planszówkę i zagrać. Mówi Natalia Szwedo z działu promocji biblioteki.
14: Teraz planszówki obchodzą swój renesans. Lubimy grać w gry planszowe. Może jesteśmy trochę zmęczeni grami online, grami na smartfonach. Także zapraszamy do właśnie tej alternatywy.
13: Dzień Gier Planszowych rusza 10 października w Pożyczalni Głównej przy Dąbrowskiego w Rzeszowie. Trwają zapisy na bieg niepodległości w Rzeszowie. Poszczegóły odsyłamy na stronę organizatora ranrzeszów.pl.
0: No i mamy to, punktualnie godzina 20 w piątek. Idziemy razem w kierunku weekendu z najlepszymi polskimi hitami. Niektórzy teraz idą w kierunku sklepu, żeby kupić chipsy na mecz. Niektórzy na wieczorny spacer z psem. Ja się przyznam, że też mam to właśnie w planach. A Stachurski idzie razem z nami w kierunku słońca. To jest SK2. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: 100% polskich hitów.
0: No właśnie, to może dajcie znać, w którą stronę wy dzisiaj wieczorem idziecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Jacek Stachurski już teraz.

powiedzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Mówi, że teraz jedzie z kolegami na kebaba, a Basia z kolei właśnie zrobiła sobie kolację i idzie z kuchni w kierunku salonu i ma w planach oglądać swój ulubiony serial, czyli co? Prawdopodobnie u Basi w domu za chwilę będzie wojna o pilot przed telewizorem, bo przypominam, polska reprezentacja o 20:45 gra z Rumunią. O, słuchajcie, właśnie się skład pojawił polskiej reprezentacji na dzisiejszy mecz. Zaraz wam powiem, kto tam ciekawy się w składzie pojawił, ale najpierw sobie posłuchamy 100% polskich hitów, poparzeni kawą 3. Nakręcamy się na dobry piątkowy wieczór, to jest SK2.

Mam nadzieję, że nasi nas dzisiaj zaskoczą. Michał Szczygieł w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a już za 20 minut polscy piłkarze zagrają na PGE Narodowym w Lidze Narodów z Rumunią i pojawił się skład polskiej reprezentacji na ten mecz. No i kapitan powraca, Robert Lewandowski, wiadomo, że zagra od pierwszej minuty na boisku i to będzie jego 170. występ w narodowych barwach w karierze. I będziemy grali z dwoma napastnikami, bo obok lewego zagra też Świderski, także miejmy nadzieję, że będzie tam festiwal bramek, że nasi coś tam strzelą, bo mówi się, że ten mecz to jest, słuchajcie, być albo nie być dla trenera Jana Urbana. Czyli słuchajcie, jakby nie patrzeć, jak to zawsze bywa w przypadku polskich piłkarzy, mecz o wszystko.

0: to nowość na naszej playliście. Propozycja do gorącej polskiej dwudziestki. Motyle w Radiu SK2. Jeśli ten kawałek wam się podoba, głosujcie w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. A jeśli nie musicie, to proszę nie tankujcie teraz samochodu. To się naprawdę, słuchajcie, nie opłaca. Wstrzymajmy się wszyscy co najmniej do północy, bo od jutra paliwa mają być o ponad złotówkę tańsze. Wraca program CPN. No i już znamy maksymalne ceny paliw na weekend i poniedziałek. 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,73, a diesel 7,88. Także pracownicy stacji benzynowych mogą sobie teraz zrobić przerwę, bo raczej ruchu mieć nie będą. No chyba, że ktoś będzie chciał hot doga na kolację. Dawid Kwiatkowski za moment.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
1: I po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska w Radiu SK2. Mam nadzieję, że po dzisiejszym meczu królowych łez wśród nas nie będzie. Polscy piłkarze na PGE Narodowym w Warszawie grają teraz z Rumunią w Lidze Narodów, także trzymamy kciuki, a SK2 gra dalej. 100% polskich hitów na dobry piątkowy wieczór. Szczęśliwego Nowego Jorku. Tego za chwilę będzie nam życzył Artur Gadowski.
1: Autopromocja. Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Jałusarkis, Politechnika Rzeszowska otworzy swoje drzwi dla pasjonatów wiedzy, a to za sprawą 10. już edycji Nocy Nauki. Podczas wydarzenia będziecie mogli zobaczyć dostępny tylko dla studentów i wykładów laboratoria. Będzie całe mnóstwo eksperymentów i pokazów. W wydarzeniu może wziąć udział każdy, od dzieci z rodzicami, po studentów, mieszkańców Rzeszowa, Podkarpacia i całej Polski. Noc Nauki rusza 9 października na Politechnice Rzeszowskiej. Wejdziecie za darmo, a szczegóły sprawdźcie na stronie Politechniki. W październiku rusza kolejna edycja wieczorów filmowych w MDK w Łańcucie i tak pierwszy seans 9-19. Wejdziecie za darmo, więcej info na stronie MDK-u.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Magazyn Lokalny.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na Magazyn Lokalny, reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Pływanie to nie tylko sport, medale i rywalizacja na basenie. To także dyscyplina, systematyczność i nauka, która zaczyna się od oswojenia z wodą. Nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła w rozmowie z Robertem Wieczorkiem, prezesem Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego, sprawdza, jak wygląda pływanie w naszym regionie, z jakimi problemami mierzą się kluby i jak wygląda droga od pierwszych zajęć do profesjonalnego treningu. Nie zabraknie też ciekawostek o tym, co może zdecydować o zwycięstwie nawet o 0,01 sekundy.
2: No to myślę, że na początek zaczniemy sobie od tego, czym jest Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, od kiedy działa, gdzie mieści się jego siedziba i jakie są właśnie główne zadania tego związku.
3: Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, jak sama nazwa mówi, zajmujemy się pływaniem, zrzeszamy różne kluby pływackie, jak również klub skoków do wody. Rzeszów

0: Zaczęto uczyć pływać, a jak już się nauczy pływać, później zakłada się stowarzyszenia. Jak to fajnie wychodzi, wiadomo, zaczyna się startować w różnych zawodach ogólnopolskich również. I właśnie w latach późniejszych, już 70., gdzie te sekcje się rozwijały, zaczęły to przynosić bardzo fajne wyniki, nawet na arenach ogólnopolskich, gdzie Resowia Rzeszów, gdzie Stal Mielec, gdzie zawodnicy ze Stalowej Woli zaczęli zdobywać już jakieś medale, nawet mistrzostw Polski.
1: Gdzie obecnie znajduje się siedziba związku?
0: Siedziba związku znajduje się w Rzeszowie na ulicy Pułaskiego 13A. Tam są siedziba wszystkich związków sportowych i tam właśnie mamy swoje biuro.
1: Ile klubów zrzesza Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki?
0: To jest taka forma ruchoma. W każdym roku albo ktoś odpadnie, albo ktoś przybędzie. Na dzień dzisiejszy jest około 30 klubów. Z tego jeden klub właśnie skoków do wody, klub sportów wodnych, KSW Rzeszów, Stal Rzeszów i jeden klub waterpolo. Mówię, że to jest taka forma płynna, ponieważ na przykład w tym roku powstały dwa nowe kluby, odpadło nam 5. To jest związane też z sytuacją materialną klubów albo z zasobem dzieci i one powstają albo później już nie płacą składki członkowskiej i wtedy przestają istnieć.
1: Czy właśnie takie kluby pływackie istnieją we wszystkich powiatach naszego regionu, czy są jakieś takie białe plamy na mapie Podkarpacia?
0: Powiem tak, generalnie nie ma białych plam. Jedną z białych plam jest Przemyśl. To jest ten rejon właśnie Przemyśla, gdzie nie ma jakiegoś zarejestrowanego. Był kiedyś zarejestrowany klub, ale od paru lat już nie ma. Natomiast mam nadzieję, że właśnie tam w Przemyślu, z tego co wiem, został otwarty nowy basen i być może to spowoduje, że coś się zacznie tam dziać, że to nie będzie takiej plamy, bo nawet głęboko w Bieszczadach, w Blesku, w Ustrzykach Dolnych nawet są kluby, a właśnie w tym rejonie Przemyśla nie mamy. Patrząc od góry, Stalowa Wola, jest Tarnobrzeg, jest Mielec, jest Łańcut, jest Jarosław, jest schodząc w dół, Rubczyce, Dębica i tak jak wspomniałem, te Uszczyki, te Bieszczady, także nie ma jako takich białych plam oprócz tego Przemyśla.
1: Za co dokładnie odpowiada Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki? Co należy do waszych zadań?
0: Jesteśmy jak każdy klub też stowarzyszeniem. Generalnie mamy tych swoich członków, członkami są wszystkie kluby i w każdych klubach zawodnicy, czyli zawodnicy też są członkami Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego. Układamy kalendarze imprez, robimy imprezy takie bardzo ważne, Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, Lato, Zima, Memoriał, Puchar Ziemi Rzeszowskiej. Tak to wygląda. Pomagamy w organizowaniu zgrupowań dla zawodników przygotowujących się do Mistrzostw Polski, ale mówię, sytuacja jest bardzo ciężka. Wszystko związane jest z finansami.
1: Czy Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki zajmuje się tylko pływaniem takim klasycznym? Bo tutaj pan wspominał też o skokach do wody.
0: Tak, skoki do wody powstały w 1985 roku na basenie przy ulicy Matuszczaka. Tam była wieża do skoków 5-metrowa plus trampoliny metrowe i 3-metrowe wybudowane. I ten rozwój tych skoków do wody od 1985 roku w Rzeszowie bardzo się rozwinął. Już w 1982 roku 16-letni Grzegorz Kozdrański był na olimpiadzie w Barcelonie, także to już był naprawdę bardzo wielki sukces, wysyłając zawodnika 16-letniego, który musiał zrobić jakieś tam minimum kwalifikacyjne, a notabene rok później został mistrzem Europy, także te skoki już się zaczęły rozwijać. Bardzo duży wpływ na ten rozwój miał Sierż Koczarian. To jest trener taki, który do tej pory jeszcze zajmuje się zawodnikami, ale już z akrobatyki sportowej. I on rozwinął bardzo te skoki do wody i naprawdę w tych latach, które teraz są, mamy 2026, w 2024 mieliśmy tak samo Olimpijczyka, Paryż 2024, Robert Łukasiewicz z wieży 10-metrowej, także naprawdę te skoki poszły bardzo do przodu. Wielokrotni medaliści Mistrzostw Europy, Lesiak, Rzeszutek, Kaja Skrzek, naprawdę wspaniali ludzie, którzy do tej pory skaczą.
1: Klasyczne pływanie i skoki do wody to są te dwie dyscypliny, którymi zajmuje się Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, czy jest coś jeszcze?
0: W zeszłym roku dołączyło water

0: polo, ale mówię, na razie to wiadomo, żeby się rozwinąć tak na poważnie, to trzeba sobie zawodników też wychować w sensie wiekowym, żeby gdzieś tam zaistnieć w jakiejś lidze ogólnopolskiej. To jest tak jak w Polskim Związku. Polski Związek Pływacki ma 5 jak gdyby takich swoich, swoje poddyscypliny. Mamy pływanie, pływanie masters, pływanie długodystansowe, skoki do wody, nawet 6. Później mamy pływanie artystyczne i piłka wodna właśnie. A u nas jest 3, od zeszłego roku mamy 3.
1: Czyli tutaj mamy te dyscypliny sportowe, którymi zajmuje się Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, ale za rozwojem pływania stoją przede wszystkim zawodnicy, trenerzy. Jak właśnie liczba zawodników zmieniała się na przestrzeni tych lat? Czy przybywa osób, które właśnie są zainteresowane tym sportem, czy wręcz przeciwnie?
0: Wiadomo, że początki były trudne, bo nie każdy się przekona do tego, żeby pływać, ale lata te 70., 80. wiadomo, że nie było innych zagrożeń dla młodzieży w sensie telefonów, komputerów, internetu i tak dalej, i coś trzeba było robić.
1: Zagrożeń chyba takich rozpraszaczy.
0: Rozpraszaczy, tak, no dosłownie. Zagrożeń umysłowych. I wtedy człowiek coś robił. Jak nie grał w piłkę, no to wybierał to, co jest w danym mieście, zaczyna się popularne robić. Ja na przykład też właśnie wskoczyłem w to pływanie. Nie grałem, później grałem też w piłkę, ale wskoczyłem w pływanie i tak w tym pływaniu zostało. Później wiadomo, że jak dzieci się, zaczyna im się to podobać, to wciągają swoich kolegów, koleżanki i to się rozrastało. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale najwięcej na przykład zawodników było w pandemii, co może być ciekawe, dlaczego tak było. Polski Związek, wiadomo, że w pandemii było wszystko pozamykane, a otwarte mogły być obiekty sportowe, gdzie trenowali tylko kadrowicze. To były obiekty zamknięte, ale kadra trenowała, no bo wiadomo, że kadra Polski jeszcze startowała tam w różnych zawodach, gdzie gdzieś tam się udawało startować. I Polski Związek wpadł na świetny pomysł, że każdego zawodnika, który ma licencję Polskiego Związku, powołał do kadry narodowej. Także my żeśmy mieli w czasach pandemii w okręgu ponad 2000 zawodników. To było naprawdę ogrom zawodników, gdzie obecnie zawsze ta liczba waha się w granicach 800-900. Nie? To było ponad 2000, bo jeżeli ktoś zapisał sobie dziecko do Polskiego Związku, zdobył licencję, to mógł już chodzić na basen, bo baseny były otwarte wtedy dla tej grupy kadry narodowej. Niektóre, nawet taki 10-latek, on mógł być w kadrze narodowej, jak sobie wyrobił licencję Polskiego Związku, która kosztowała na terenie 50 zł na rok. I to było fajne, bo u nas wtedy ta liczba osób się naprawdę rozrosła, dzieciaków, i teraz z perspektywy tych 5-6 lat widać, że gro tych dzieci pandemicznych właśnie się znakomicie rozwijają i zaczynają zdobywać fajne miejsca i w województwie, i w Polsce. Także to był okres niedobry dla całego społeczeństwa, ale dla sportu, przynajmniej naszego pływackiego, fajnie to drgnęło wtedy. To było też, nie każda gmina pozwalała utrzymać ten basen, bo jednak to są koszty utrzymania, nie? Niby kadra narodowa, można było trenować, basen był zamknięty, publiczność nie wchodziła, ale oni wchodzili z trenerami w określonych godzinach. Nawet były kontrole sanepidu. Wtedy właśnie kontrolowali nas, czy faktycznie ci zawodnicy są w kadrze narodowej, czy mogą trenować, na jakiej podstawie i tak dalej. Uchwały były Polskiego Związku, które mieliśmy przy sobie, żeby ewentualnie ten sanepid mógł sobie zobaczyć. Niektóre gminy pozamykały jednak mimo wszystko ten basen. Działo się to nawet w województwie naszym i nie wyszły na tym na dobre, ponieważ te 2-3 lata basenu bez wody to niestety, ale później trzeba było je uszczelniać, zakładać folię i tak dalej.
1: Czyli tak, tu w pandemii mieliśmy tych zawodników około 2000, a później powiedział Pan, że obecnie jest ich około 800-900, czyli w takich, nazwijmy to w cudzysłowie, normalnych czasach, ta liczba 800-900 zawodników to jest to taka normalna liczba, czy ona się zwiększa, zmniejsza, czy utrzymuje się na takim
0: poziomie? Nie, to jest taka normalna ilość, która balansuje właśnie w granicach 800-900. Tak jak mówię, jeden zawodnik przestanie pływać, jeden kończy 8 klasę na przykład, tak samo przestaje, czy jak zda maturę, przestaje pływać. A gro tych zawodników pandemicznych to było właśnie po to zrobione, żeby niektóre, parę tych klubów, które powstały wtedy, bo nawet wtedy powstało parę nowych klubów, one już nie istnieją, bo to było na zasadzie właśnie chwycenia klienta, zarobienia i teraz naprawdę już one przestają funkcjonować.
1: Czyli liczba klubów wtedy też się zwiększyła?
0: Też się zwiększyła. To było w granicach 35-7 klubów na Podkarpaciu, a teraz mówię, do 30 dochodzimy.
1: A jeśli chodzi o liczbę trenerów, to czy jest do nich dobry dostęp, czy jest ich wystarczająco dużo dla tych 800-900?
0: Trenerów w okręgu, to znaczy trenerów zarejestrowanych, bo Polski Związek prowadzi też taki rejestr trenerów, gdzie płaci się składkę trenerską roczną i tych zarejestrowanych trenerów w Polskim Związku Powłaskim mamy około 170. Wiadomo, że większość jest mężczyzn, bo jest ponad 120 mężczyzn, a trochę mniej kobiet, ale gro tych trenerów to są naprawdę już trenerzy, którzy są no, z bardzo dużym doświadczeniem, czyli wiek też już swoje robi i niedługo już tak słyszymy, że trzeba będzie się wycofać, bo to już nie to zdrowie, już nie ten wiek, a tych młodych niestety, ale jest coraz mniej. Zawodników, tak powiedzmy, którzy byli zawodnikami i mają teraz w okolicy 30 lat, zaczynają dochodzić do tego, że jednak by się pobawili w to pływanie. I to na przykład widać w Mielcu, widać w Dębicy. W Jarosławiu też się pojawili nowi trenerzy. Natomiast w Lubaczowie, o Lubaczów dosyć mocno teraz się zaangażował w pływanie. Natomiast mówię, ta kadra trenerska jest coraz słabsza, ale to się też wiąże z finansami. Bądźmy szczerzy, nie ma zawodu trenera w Polsce. Każdy z nas jest nauczycielem, a trener dorabia po prostu. Mamy ten tytuł trenerski, bo się tak zdobywa na WF-ie, ale to jest na zasadzie dorobienia po pół.
1: Czyli po prostu coraz mniej młodych
0: ludzi wie, nie znajduje na to czas i wie, że na tym się nie zarobi pieniędzy. Takie mamy czasy obecnie, że jednak ten pieniądz jest ważny, każdy ma rodzinę, każdy chce utrzymać i patrzy na to, żeby jednak będzie robił to, co spowoduje, że będzie miał pieniądze. A to, że my jeszcze jesteśmy w tym pływaniu, to jest pasja. Gro tych trenerów, którzy są, to mieli swoje dzieci w pływaniu, czyli też uczyliśmy ich pływać, byli zawodnikami i tak już zostało. Tak jest też w moim przypadku. Jestem prezesem klubu w Mielcu, jestem prezesem okręgu. No po prostu syn kiedyś trenował i tak już mi zostało. To już taka pasja.
1: Czyli tak, czyli tych trenerów, patrząc na ilość zawodników, coraz bardziej brakuje. A takie osoby, które właśnie interesują się pływaniem, potrafią pływać i zastanawiają się nad tym, żeby zostać trenerem, co muszą zrobić krok po kroku? Gdzie są organizowane może takie kursy?
0: Sytuacja na dzień dzisiejszy jest dużo prostsza niż to było dawniej, bo dawniej trzeba było iść na AWF i zrobić te studia 4-letnie, teraz 5-letnie i tam zrobić sobie specjalizację albo trenerską, albo w trakcie studiów instruktora pływania. A obecnie niektóre firmy, albo też i Polski Związek, gdzie można zadzwonić, organizują takie kursy instruktora pływania, bo najpierw, żeby być trenerem, trzeba zrobić kurs instruktora pływania, no a później kurs trenerski, który również Polski Związek robi. Ale trwa to dużo krócej i jest to łatwiej zdobyć, a będąc nawet już instruktorem, taki instruktor może pracować też i w klubie.
1: Skoro już jesteśmy przy nauce i przy szkoleniach, to chciałabym zapytać o to, jak taka zupełnie początkująca osoba, na przykład gdybym ja chciała się teraz zapisać na kurs pływania, jak właśnie wyglądają takie zajęcia? Czy to właśnie, jeśli zapisuje się na nie dorosły człowiek, jak to wygląda, kiedy zapisuje się na nie na przykład dziecko, kiedy rodzic zapisuje takie dziecko na zajęcia pływania?
0: Procedura jest w zasadzie taka sama. Przede wszystkim trzeba dać bezpieczeństwo tej osobie, która się zaczyna pływać, żeby on się czuł bezpieczny, czyli najprościej po prostu jest wejście do wody z tą osobą i to do wody nie głębokiej, tylko wody płytkiej. Nawet i półmetrowe, czy tam do metra, tak żeby ta osoba się czuła bezpiecznie. I wtedy dużo rozmawiać, dużo mówić na temat tego, że naprawdę to nie jest nic strasznego, żeby się nauczyć pływać. Po prostu tylko chęci i wyłączyć myślenie. Bardzo łatwo jest nauczyć pływać dziecko, bo dziecko nie myśli, naprawdę. Dziecko będzie robiło to, co się mu powie, nie?
1: Dzieci są nieustraszone.
0: Tak, a natomiast osoba dorosła już myśli, już będzie, a jak mi chlapnie, a jak zanurzę głowę, a co się będzie działo. I dlatego mówię, najważniejsze wyłączyć myślenie i spróbować zaufać osobie, która weszła z tobą do wody, z daną osobą i po prostu próbować wykonywać to, co ta osoba mówi. Uwierzcie mi państwo, każdy się może nauczyć pływać.
1: Dobrze, czyli mamy te zajęcia pływackie. Pierwszy kontakt z wodą to wchodzi się po prostu do tej wody z trenerem. I co dzieje się później?
0: Najpóźniej oswajanie z wodą. To jest takie podstawowa rzecz, żeby jednak nie bać się zanurzyć głowę, nie bać się wydmuchać tego powietrza. Wytłumaczenie tego, na czym polega w ogóle oddychanie w wodzie, bo wiadomo, że oddychanie na ulicy pracują za nas mięśnie oddechowe, a pod wodą niestety musimy już wymusić to oddychanie, czyli wydmuchanie powietrza. I to jest kwestia przekazania tej informacji, tej wiedzy o sobie, tej dorosłej najbardziej, bo oni myślą, co tam się będzie działo pod tą wodą, nie? Żeby było bezpiecznie, okulary do pływania, bo to też wtedy pomaga, że ta woda nie będzie w oczach gdzieś tam, nie będzie przeszkadzała, tylko będziemy się czuć komfortowo.
1: Jak długo trwa ten etap takiego oswajania się z wodą?
0: To zależy od kursanta, bo jeden to złapie bardzo szybko, a drugi się będzie jednak bał długo, nie? Ale to jest kwestia tego, no organizm sam sobie w pewnym momencie powie, już jestem gotowy, już mogę to zrobić, bo już się nie będę bał, nie? A jeżeli chodzi o naukę, tak samo. Jest to wszystko zależy od kursanta, bo jeden nauczy się bardzo szybko, a drugi jednak będzie potrzebował więcej tej opieki w wodzie nawet. Ale naprawdę, każdy człowiek jest w stanie się nauczyć pływać.
1: A ile takich, nazwijmy to w cudzysłowie, treningów powinno się odbywać na samym początku?
0: My mamy kursy takie 20-lekcyjne, nie? I te 20 lekcji wystarczająco jest zawsze do tego, żeby oswoić z wodą, położyć się na plecy, przepłynąć, położyć się na brzuchu, przepłynąć. Oczywiście ze sprzętem, czyli z deską. A ostatnio są bardzo modne krótkie płetwy, bo ja uważam, że jeżeli ktoś chce pływać i nawet sobie założy te płetwy, żeby mu lepiej było pływać, to nie jest to wcale nic złego. Po prostu pomagamy sobie tak, żeby być bezpiecznym, żeby się nauczyć pływać.
1: A jeśli chodzi o takie style pływackie, to jakie możemy wyróżnić?
0: Zaczynamy naukę zawsze od stylu grzbietowego, czyli leżenie na plecach. To jest związane z tym, że nie musimy tej głowy zanurzać do wody, nie? Później kładziemy osobnika na brzuch, no i wtedy zaczynamy od kraula, no, od kraula na piersiach. Ten jest tak zwany styl dowolny. Ale tutaj już musimy naprawdę być dobrze oswojeni z wodą, musimy spokojnie dmuchać do wody, musimy oddychać bezpiecznie w wodzie, nie bać się zanurzyć głowy, nie bać się chwilę posiedzieć pod tą wodą. Później jest żabka i delfin, czyli styl klasyczny i styl motylkowy. Motylkowy najtrudniejszy, najbardziej siłowy, ale jak ktoś się nauczy pływać, to fajnie to wygląda.
1: Czyli tutaj mówimy o takich, nazwijmy to, zwykłych kowalskich, którzy zapisują się na taki kurs pływania na basenie, a jeśli chodzi o trenowanie zawodników do zawodów już właśnie w klubach, to jak to wygląda wtedy?
0: My dostajemy dzieci już nauczone pływać, przynajmniej dwoma stylami, czyli stylem grzbietowym, stylem dowolnym. Przeważnie odbywa się to w granicach gdzieś trzeciej klasy. I zaczynamy trening, taki normalny trening. Według tego, co podają źródła jeszcze z lat 70., takie małe dzieci, powiedzmy klasa trzecia, klasa czwarta, powinny mieć zajęcia codziennie, raz dziennie. W klasie piątej dokładamy już dwie jednostki po południu, czyli mamy treningów 7. W klasie szóstej fajnie by było, jakbyśmy już tak prawie że codziennie trenowali po dwa razy, ale można zrobić jeden dzień przerwy. No i już siódma, ósma i licealiści, no dwa razy dziennie trening, to jest taki wskazany do tego, żeby coś z tego było, nie?
1: No i od czego się taki trening zaczyna?
0: Rozpływanie, normalne rozpływanie, jakieś 200, 300, 400 metrów. Może to brzmi groźnie, aż 400 metrów, ale to są już naprawdę dzieci, które umieją pływać.
1: Szczerze mówiąc, myślałam o jakiejś tam rozgrzewce, bo w sumie
0: to zawodnik jak przychodzi, to przychodzi zawsze te 15 minut wcześniej, zaczyna się rozgrzewać na lądzie, już ten ukształtowany. Natomiast tych maluchów, to staramy się im pokazywać ćwiczenia jeszcze te parę minut na lądzie, co mają zrobić takiego, żeby później już w wieku dorosłym też sami przyszli, sami zaczęli się rozgrzewać i wchodzić do wody. Rozgrzewka bardzo różna, bo jest tyle dostępnych teraz środków i gumy, i bandy, i jakieś ekspandory, i piłki takie ciężkie, które się nie odbijają, tylko do rzucania. Także tych przyborów teraz jest, środków jest bardzo dużo i urozmaicone.
1: Czyli dzieciaki zaczynają swoją jakby taką karierę w klubie około trzeciej klasy?
0: Około trzeciej klasy, tylko ja to co opowiadałem, to jest, jeżeli jest to połączone ze szkołami, czyli są jakieś klasy mistrzostwa sportowego albo klasy sportowe, gdzie te pierwsze zajęcia treningowe oni mają w podziale godzin. Czyli to też jest udogodnienie jak gdyby i dla klubu późniejszego i dla trenera, bo te dzieci mają już zajęcia z danym trenerem, jeżeli jest nauczycielem w tej szkole, już właśnie ze swoim trenerem do południa. I dlatego mówię, że fajnie by było w czwartej czy w piątej klasie dołożyć już trening popołudniowy, w piątej, dwa razy, czyli rano robią sobie trening w szkole, a później po południu mają czas na to, żeby przyjść drugi raz na trening.
1: A jeśli chodzi już o takie starsze dzieci, już o nastolatków, to czy ten trening jeszcze przed pływaniem wygląda jakoś inaczej? W sensie, że ta rozgrzewka albo takie jakieś czynności około treningu?
0: Generalnie to oni bardzo dużo robią ćwiczeń rozciągających. To już nie tyle siłowe. Na siłę sobie, siłownie sobie robią gdzieś tam po południu, ze dwa razy w tygodniu. Natomiast dużo jest rzeczy właśnie rozciągających. Bo pływak naprawdę musi być bardzo rozciągnięty, bardzo gibki. I te ćwiczenia rozciągające powodują, że później jest im to łatwiej pewne ćwiczenia w wodzie wykonać. I dodatkowo ćwiczenia takie zręcznościowe, zwinnościowe, typu na przykład piłka tenisowa, rzucanie o ścianę, łapanie. To jest ćwiczenie takiego refleksu, bo to jest też bardzo ważne na przykład przy startach, przy reakcji startowej. Jeżeli jest wiadomo krótsza reakcja startowa na gwizdek, no to tego czasu już mamy, no nie tracimy na tym starcie, nie? Bo przy komendzie na miejsce i gwizdek zawodnik musi zareagować, żeby wystartować do wyścigu. Jeżeli jest to reakcja w granicach 0,5-0,6, to jest świetna. Jak ktoś zrobi reakcję 0,9, to już jest 0,4 sekundy za tymi, co zrobili szybszą reakcję i musi później gonić. Dlatego mówię, bardzo dużo teraz jest ćwiczeń takich typowo zwinnościowych, koordynacyjnych, takich jak na przykład robią też tenisiści. Iga Świątek pokazuje czasami różne ćwiczenia z piłkami tenisowymi, nie? Takie. I to samo przekłada się to na pływaków, jednak ta reakcja jest też bardzo ważna.
1: To co w takim razie jest najważniejsze? Bycie gibkim, bycie zwinnym, czy bycie silnym?
0: Wszystko i jeszcze szybkim. Do tego dołóżmy szybkim. Każdy zawodnik ma coś takiego, jak ta woda go lubi albo nie lubi. Naprawdę, tu jest tyle elementów składowych, a do tego dojdzie jeszcze strój startowy, także to wszystko jest naprawdę bardzo ważne. Zawodnika woda lubi. My zawsze jak jedziemy gdzieś na zawody albo wchodzą do wody, to się pytamy, jak jest, czujesz wodę? No nie bardzo, no to jeszcze pływaj, żebyś jeszcze tą wodę poczuł. On czuje po prostu, że ta woda go lubi, czy go nie lubi. Czy stawia taki opór, czy on ją nie czuje w rękach. Związane jest to z chemią, jaka jest stosowana na basenach i ta woda jest, na każdym basenie będzie inna. Ona będzie czysta, dopuszczona do zawodów, ale jest, każda woda jest inna. I zawodnik łapie to czucie wody właśnie po to, żeby mu się później dobrze płynęło. I on mówi trenerze, nie czuje jej. No coś jej nie czuje, no to jeszcze pływaj, żeby się opoczuł, nie? Także mówię, tych elementów składowych jest bardzo dużo. Tak jak mówię, dochodzi do tego strój startowy, który nie jest tani, a to jest raptem kawałek materiału, który ma też pomagać w pływaniu. Ciekawostką albo i nieciekawostką, bo dla pływaków to jest normalna rzecz. Ciało pływaka jest czyste, a czyste to znaczy ogolone do zera. To jest, wszystko ma wpływ na wynik, który później zawodnicy uzyskują. Także przed zawodami, jeżeli zawodnik się ogoli, na przykład nogi, ręce, to niech skakują do wody, to czują wtedy takie wow, takie przyspieszenie, takie inne czucie całkowicie. Nie robią tego na bieżąco, tylko właśnie przed najważniejszym startem jedziemy na Mistrzostwa Polski.
1: I to faktycznie robi różnicę?
0: Tak. Dla nich jako czucie wody, tak, bo to są mniejsze opory. Jednak te włoski gdzieś tam, ja mówię, to są naprawdę, wpływanie to są detale. Czasami o jedną setną się przegrywa, nie? I to jest właśnie ten detal, który był zrobiony albo nie był.
1: A czy każda osoba, która uczy się pływać, może osiągnąć sukces? Czy do tego jest potrzebne jakieś szczęście, czy talent, czy ciężka praca?
0: To jest właśnie tak, że niektóry zawodnik ma warunki fizyczne, a jest leniem pospolitym, a niektóry nie ma warunku, a jest pracusiem. I to nie zawsze to wychodzi, naprawdę.
1: A jakie to są te właśnie idealne warunki do bycia pływakiem? Czy to jest wysoki wzrost?
0: Wysoki wzrost, długie ręce, bo wiadomo, że ramiona wtedy pracują, muszą pociągnąć tą wodę, odepchnąć się. Dlatego my na przykład wiemy, że jeżeli ktoś jest zawodnikiem małym, nie za dużym, a naprawdę ambitnym, zrobi mu się dobrą wytrzymałość, no to będzie pływał długie dystanse, nie? A jeżeli jest ktoś naprawdę takim szczupłym, fajnym, wysokim, jeszcze zwinnym, sprytnym, szybkim, no to wiadomo, że będzie pływał krótkie dystanse, będzie bardzo szybko pływał, nie?
1: A jeśli chodzi o niskie osoby, to czy one w takim razie muszą być po prostu szybsze od tych wyższych?
0: Bardziej wytrzymalsze w sensie, no bo mówię, one muszą popłynąć na dłuższych dystansach, albo też no, dwa razy szybciej ruszać rękoma, żeby dogonić tego, co ma długą rękę i mniej ruszy tą ręką w tej wodzie. Rzadziej ruszy ręką.
1: Tutaj mówimy sobie o tych takich przygotowaniach właśnie do zawodów, o takich też zajęciach po prostu dla relaksu, po prostu dla takich zwykłych kowalskich, którzy nie aspirują do zostania zawodowym pływakiem, ale nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o tej takiej infrastrukturze sportowej tutaj na Podkarpaciu. Czy pana zdaniem właśnie ta infrastruktura, te baseny są wystarczająco wyposażone tutaj na Podkarpaciu?
0: To był taki dobry okres, był właśnie w tych latach 80., 90., nawet 90., jak powstał basen w Dębicy 50-metrowy, bo trzeba rozgraniczyć dwa okresy w treningach pływackich. Pierwszy to jest okres zimowy, gdzie pływa się na krótkich basenach, czyli basenach 25-metrowych, i okres letni, gdzie wszystkie zawody, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski są na długich basenach 50-metrowych. I tak w momencie, jak powstał basen Dębicy 50-metrowy, który na te lata 90. był jeden z pierwszych basenów krytych 50-metrowych, to często mieliśmy tutaj Mistrzostwa Polski, największe gwiazdy, Otylia Jędrzejczak czy Paweł Korzeniowski, pływali wszyscy właśnie tutaj na basenie, tym dębickim. Natomiast na dzień dzisiejszy basen dębicki, jaki jest, to już jest, ma już trochę lat, i na tym basenie już niestety nie rozgrywamy żadnych imprez ogólnopolskich, bo po prostu powstało tyle obiektów świetnych, naprawdę wyśmienitych obiektów w Polsce, 50-metrowych, z bardzo dużą trybuną, tam do 1000, do 2 w Ostrowcu, nawet 3000 miejsc na widowni. Także te obiekty są w Lublinie, przepiękny obiekt, naprawdę. Coraz więcej imprez, nawet w zeszłym roku Mistrzostwa Europy w pływaniu były w Lublinie, później Mistrzostwa Europy Mastersów też były w Lublinie. Także tych obiektów w Polsce jest bardzo dużo, basen dębicki trochę niestety został odstawiony, ale miejmy nadzieję, że...
1: jakiś taki inny basen, który
0: no właśnie nie ma. Właśnie nie ma, i to jest cała bolączka, że nawet w takim Rzeszowie nie ma basenu 50-metrowa. Tyle planów, co już było, i lokalizacji ponoć, gdzie te baseny będą budowane. Wiadomo, że to od nas, od okręgu nie zależy, bo to są takie pieniądze, że to musi być finansowane gdzieś tam z zewnątrz. Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, nie wiem, Polski Związek dokłada się do tego zawsze, ale brakuje nam takich obiektów właśnie na Podkarpaciu. Na Podkarpaciu generalnie mamy baseny małe, 25-metrowe, baseny przyszkolne, baseny o wąskich torach, bo tutaj trzeba też rozgraniczyć, że oprócz długości basenu 25-50 są jeszcze szerokości torów. Pospolite tory to są takie dwumetrowe szerokość, a już na tych nowych obiektach to są 2,5-metrowe. Także tych obiektów nawet z tymi szerokimi torami 2,5-metrowymi i z 8-torowymi basenami mamy jak na lekarstwo na Podkarpaciu. No i najpiękniejszy teraz jest w Mielcu, gdzie rozgrywamy zawsze Mistrzostwa Okręgu zimowe, bo jest 8 torów, szerokie tory, i możemy spokojnie naprawdę te zawody sobie rozegrać. Trybuna ponad 400 osób, także to jest fajny obiekt na zawody pływackie. Natomiast brakuje tego basenu 50-metrowego. Generalnie trzeba jeszcze powiedzieć coś na temat tego, jaki to jest no, drogi sport, niestety, bo jeżeli będziemy mieć baseny 50-metrowe, ale żeby tam na nich trenować albo robić zawody, to trzeba za nie zapłacić, w sensie wynajmu, a to są naprawdę tak kolosalne pieniądze. Kluby borykają się właśnie z tym, że muszą ogromne pieniądze płacić za wynajem pływalni. Nawet tutaj, na tym Nowym Matuszczaku, z tego co wiem, to kluby rzeszowskie też duże pieniądze płacą. No i w każdym mieście. Ja to ciągle tłumaczę tym włodarzom w ten sposób, że my trenujemy przy okazji. Czyli koszty utrzymania basenu są zawsze takie same, bo ratownicy muszą być, obsługa techniczna musi być, woda ciągle jest ta sama uzdatniana. Basen jest otwarty dla publiczności i my w tym czasie trenujemy. A od nas się jeszcze dodatkowo bierze tak duże pieniądze za wynajem, nie? I to jest też problem w ogóle polskiego pływania, bo jeżeli wiem, że w Warszawie się bierze za wynajem toru nawet 250 zł, kogo na to stać, żeby zrobić trening, 11 treningów dziennie, tygodniowo, czyli 10 treningów po 2 godziny, to mamy tygodniowo 20 godzin razy 200 zł. Jakie to są pieniądze, nie? Na zapłacenie, żeby wyszkolić zawodnika. I to jest, przypuszczam, w każdym mieście w Polsce po prostu są tak duże koszty wynajmu obiektu, że to pływanie po prostu jest sportem drogim i kluby często borykają się z problemami finansowymi. Dlatego między innymi raz jest więcej tych klubów, na drugi rok jest im mniej, bo już ktoś przestaje działalności albo bawi się na zasadzie rekreacji, będzie uczył pływać tylko i tyle.
1: A jak właśnie wygląda rozwój tych naszych podkarpackich klubów? Na przykład w Rzeszowie, już wspomnianym, czy na przykład w Stalowej Woli?
0: Powiem tak, Stalowa Wola ma klub, który jest przy Mosirze. Jest to też fajne rozwiązanie, bo znaczy Mosir już nie, już jest SIR, czyli sport i rekreacja. Tak, jest SIR. Ale to finansowanie też jest troszkę inne, bo oni, przypuszczam, nie płacą za obiekt, no bo są jak gdyby tym u siebie na obiekcie. A trenerzy są tylko pracownikami danego SIR-u albo Mosir-u. Natomiast w gro klubów to są stowarzyszenia oddzielne. I tak jak w Rzeszowie na przykład, z tego co wiem, jest bardzo dużo klubów. Jest 5-7 klubów pływackich. Każdy działa na własną rękę. Każdy musi w jakiś sposób się sfinansować. Rozwijają się bardzo fajnie, bo naprawdę teraz na przykład w Sokole Rzeszów mają fajnych zawodników, zdobyli chyba 6 medali mistrzostw Polski. Także ten rozwój jest. Natomiast, no mówię, każdy klub się boryka z jakimś tam problemem. Moim zdaniem najgorsze, co może być w małych miejscowościach, jeżeli powstaje, jest jeden klub i powstaje drugi. Czyli zaczyna się to środowisko rozbijać. Nie chcą, nie są spójni, nie pójdą w jednym kierunku, tylko właśnie każdy na swoją rękę.
1: I każdy to sobie rzadko.
0: Tak, i to nie jest to dobre moim zdaniem, bo to zaczyna się rozdrabniać to pływanie, zamiast się skupić na jednej konkretnej wspólnej działalności.
1: A jeśli miałby pan wybrać kilka takich klubów, które według pana są takie najbardziej obiecujące i mają najlepszych zawodników, to które by to były i dlaczego?
0: No właśnie z Rzeszowa byłby Sokół Rzeszów, naprawdę fajnie rozwijający się klub. Feniks Dębica, bardzo dużo medalistów mistrzostw Polski na przełomie ostatniej dekady, nawet reprezentantka na Mistrzostwa Europy, Asia Świątek, była, reprezentowała nasz kraj. Mamy no i Karstal Mielec, tak samo klub czołowy na Podkarpaciu. Stalowa Wola fajnie się rozwija, też są trenerzy, którzy są zaangażowani tam w ten klub. Żebym kogoś nie ominął.
1: Może nikt się nie obrazi.
0: Może nikt się nie obrazi, właśnie. Ale to są takie najbardziej ośrodki. Jest jeszcze Gryf Dębica, która ma utalentowaną zawodniczkę. No już fakt, że maturzystkę, pewno niedługo coś będzie musiała ze sobą zrobić, albo iść na studia, albo zmienić barwy jakieś klubowe, albo zostanie w Gryfie. Też reprezentantka Polski, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, Natalia Szopa. Nie chcę nikogo pominąć, ale no każdy wkłada w to swoją jakąś pracę i zaangażowanie, ale mówię, te trzy ośrodki takie najbardziej są, od zawsze były, fajnie się rozwijały, i No oj, zapomniałem właśnie, Delfin Tarnobrzeg. Teraz mają dwóch naprawdę wyśmienitych zawodników, 6 medali mistrzostw Polski, reprezentant Polski Albert Borkowski, który był teraz na takim czwórmeczu międzynarodowym, tam zrobił też brązowy medal. Także Delfin Tarnobrzeg też się świetnie rozwija.
1: A skoro już mówimy właśnie o tych zawodach, to jakie są właśnie takie najważniejsze wydarzenia, które organizuje lub współorganizuje Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki?
0: Główne wydarzenia to mamy trzy takie. To są zimowe mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, które zawsze są rozgrywane w granicach listopada-grudnia. Tak jak wspomniałem, na krótkim basenie.
1: 25 metrów.
0: 25 metrów. Odkąd mamy ten piękny basen w Mielcu, no to robimy go w Mielcu. Te zawody w Mielcu. Później mamy zimowe, letnie mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego. To już musi być na basenie 50-metrowym. I to organizujemy w Dębicy, na basenie dębickim. Dodatkowo w Tarnobrzegu, taki od wieków Puchar Ziemi Podkarpackiej, od niedawna, odkąd zmarł prezes Jerzy Szczerbaty, to Puchar Ziemi i memoriał imieniem Jerzego Szczerbatego, to w Tarnobrzegu w rejonie Kwietnia. No i dodatkowo organizujemy dla tych najmłodszych dzieciaków ligę, Podkarpacką Ligę Dzieci. To mamy takie 3 rzuty na wiosnę, 3 rzuty na jesień w różnych miejscowościach, żeby każdy mógł się wykazać organizacją i pokazać swój obiekt.
1: No już tak podsumowując, co powiedziałby Pan osobom, które no, zastanawiają się nad rozpoczęciem treningów pływackich, albo rodzicom, którzy wahają się, czy zapisać swoje dziecko na takie zajęcia? Dlaczego warto dać szansę właśnie tej dyscyplinie sportowej?
0: Ja powiem tak, z wyglądu może nie wygląda to tak różowo, tak fajnie. Natomiast z perspektywy czasu, jeżeli spotykamy rodziców, których dzieci trenowały dawniej, to mówią tak, nie zrobiłbym nic innego poza tym, co zrobiłem, czyli wysłałem dziecko do was, do klubu, żeby pływało, że to było naprawdę czas fajny z dwóch powodów. Nie dość, że świetnie czujemy się w wodzie, mamy kolejną umiejętność jakąś tam zrobioną, bo naprawdę jeżeli zobaczymy na tych pływaków, to oni robią cuda. Tak jak pojechałem kiedyś na skoki do wody, mówię, matko, co oni robią na tych wieżach, na tych trampolinach, nie? To się naprawdę robi cuda. A z drugiej strony dziecko jest poukładane. Dziecko jest tak poukładane, że ono wie, że jest trening rano, później idziemy do szkoły, ze szkoły trzeba przyjść, coś szybko zjeść, iść na drugi trening, po treningu,
1: jest dyscyplinowane,
0: tak, po treningu znowu coś się pouczyć i spać. To jest tak poukładany dzień, że często, gęsto słyszy się, że nie mam czasu na to, żeby wziąć telefon do ręki i się pobawić, nie? I to jest fajne. Przeważnie te klasy, ja mówię teraz o tych klasach sportowych, mistrzostwa sportowego, są to klasy, które bardzo dobrze się uczą. Mają wysoką średnią, ale to jest też związane właśnie z tą dyscypliną. Czyli wiedzą, kiedy jest czas na sport, kiedy na naukę, a kiedy na czas wolny, taki swój dla siebie. Także zachęcam, naprawdę zachęcam, śmiejąc się, nie dość, że macie czyste dziecko, wykąpane codziennie, ale naprawdę poukładane, jeżeli chodzi o harmonogram dnia.
1: Ja też pomyślałam o kwestiach bezpieczeństwa, nie? Jak jesteśmy na przykład gdzieś nad wodą i no, ta świadomość, że my albo nasze dziecko po prostu potrafimy pływać.
0: Tak, tylko pamiętajmy zawsze, że to jest woda. Ja zawsze to uczulam. Wy umiecie pływać, czasami jesteście ratownikami, ale no, woda to jest żywioł i...
1: Trzeba mieć,
0: tak, dosłownie, no jak z każdym żywiołem, ale to jest coś fajnego, że po prostu dziecko umie pływać i jesteśmy tacy spokojni. Przeżyłem to na własnej skórze, gdzie jak dzieci jeszcze, że tak powiem, uczyły się pływać, to człowiek się zawsze tak patrzył, czy jest bezpiecznie, a jak już później nauczyły się, chodziły na treningi, to już było całkiem inaczej.
2: Rzeszów uruchomi program profilaktyki raka piersi. Ten będzie się składał z dwóch części: działań informacyjno-edukacyjnych oraz indywidualnego wsparcia kobiet, u których występują czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka. Program działaniami edukacyjnymi ma objąć co najmniej 500 rzeszowianek, a działaniami indywidualnymi 50 kobiet. start zaplanowano na przyszły rok. Więcej o tym w mojej rozmowie z Marzeną Kłaczek-Krawiec, rzecznik prezydenta Rzeszowa.
3: Za tą decyzją stoją badania, stoją informacje. W 2023 roku w Rzeszowie odnotowano 132 zachorowania na raka piersi i 31 zgonów z tego powodu. Co daje nam informację, że średnio każdego miesiąca 11 mieszkanek Rzeszowa słyszy diagnozę rak piersi, a 3 mieszkanki umierają z tego powodu. I to dokładnie jest powód, właściwie jest to, wydaje mi się, konieczne, żeby wprowadzić program profilaktyki raka piersi dla mieszkanek miasta i bardzo się cieszę, że nasi radni Rady Miasta Rzeszowa też tak uważają. Nasz program będzie się składał z dwóch części. Część pierwsza to są działania informacyjno-edukacyjne i część druga to jest indywidualne podejście, indywidualne wsparcie kobiet, u których występują czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na raka piersi. Także to, co chcemy powiedzieć bardzo wyraźnie, to nie jest program, który zastąpi badania diagnostyczne. Ani mammografię, ani USG piersi, nie taki jest cel tego programu. Celem naszego programu jest edukacja przede wszystkim. To znaczy my chcemy zachęcić mieszkanki do tego, aby się badały, aby wiedziały, jak to robić, i przede wszystkim, aby nie czekały, bo to, co trzeba też wyraźnie powiedzieć, że my chcemy pracować nad świadomością rzeszowianek, że wcześnie wykryty rak piersi jest całkowicie wyleczalny, natomiast późno wykryty zabija nas.
4: A ile mieszkanek zostanie włączone właśnie w ten program?
3: Program zakłada objęcie działaniami edukacyjnymi co najmniej 500 rzeszowianek, a tym indywidualnym wsparciem minimum 50, a jeżeli okaże się, że zainteresowanie jest większe, a i możliwości finansowe miasta również będą w tym zakresie dobre, to wtedy ten program rozszerzymy. Prawda jest taka, że nawet w tym momencie, już mówiąc o tym, że program edukacyjny będzie wprowadzany, że będziemy zachęcać panie do tego, aby dowiadywały się, jakie są, jak się badać, co robić, gdzie się zwrócić, na co zwracać uwagę, to wszystko już sprawia, że docieramy z informacją do kolejnych osób i może ktoś, kto nas usłyszy, pomyśli sobie, ja się zbadam albo ja pójdę na badanie.
4: A czy wiadomo, kiedy ten program zostanie wprowadzony?
3: Ten program dotyczy lat 2027-2030, czyli zostanie wprowadzony od stycznia przyszłego roku.
2: Rzeszów nie zwalnia tempa. Jest zielone światło na 170 milionów złotych pożyczki. Teraz czas na decyzję o przyznanie środków z Unii Europejskiej. A mowa tutaj o podziemnym przejeździe na Langiewicza w Rzeszowie. Inwestycja ma zlikwidować uciążliwy dla mieszkańców przejazd. Mówi nam Artur Gernat z rzeszowskiego ratusza.
5: Na osi północ-południe tory dzielą miasto, oddzielają zachodnią część od śródmieścia i mamy tylko dwie bezkolizyjne przeprawy. Wiadukt Śląski i przejazd pod torami w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich. Ta kolejna bezkolizyjna przeprawa jest niezbędna, ponieważ pociągów korzystających z tych torów kolejowych jest coraz więcej. Mamy centrum serwisowe kolei aglomeracyjnej, gdzie pociągi są przetaczane i często są opuszczane rogatki na innych przejazdach. Dlatego też, aby upłynnić ruch, trzeba było podjąć decyzję o budowie przejazdu bezkolizyjnego. Jest szansa na pozyskanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi tutaj o kwotę 170 milionów złotych do 170 milionów złotych, bo tak jest to sformułowane w uchwale Rady Miasta i te środki decyzją prezydenta byłyby przeznaczone na właśnie budowę tunelu w ciągu ulicy Langiewicza, tunelu pod torami oczywiście, oraz przebudowę układu komunikacyjnego, bo to nie jest sam tunel, ale też inne rozwiązania drogowe. I decyzja zapadła i jest zielone światło do wzięcia tego typu pożyczki. Pożyczki, która może być częściowo umorzona. To też należy pamiętać, są to środki unijne, które podlegają w części umorzeniu. I mamy złożony wniosek też o przyznanie tych pieniędzy. I kolejne decyzje będą zapadać, gdy będziemy już wiedzieli, że te środki są pewne. Wstępnie chcielibyśmy to realizować jak najszybciej, ponieważ inwestycja jest bardzo potrzebna i nie ma sensu odkładać.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznasz.